0: Dwa.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały.

jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: SK2. Jelenia Góra.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Dziś w Jeleniej Górze czeka nas spokojny poranek z niewielką ilością chmur. Temperatura wzrośnie do 13 kresek. Po południu możliwe przelotne opady, a termometry pokażą do 21 stopni. Jutro będzie podobnie, z maksymalną temperaturą do 23 kresek. Teraz na drogach. Sytuacja jest opanowana, ruch płynny, ale pamiętajcie o ostrożności przy przejściach dla pieszych. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2. Newsy. Kolejne info pogodowe za pół godziny. Do usłyszenia.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Jest 6, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Hiszpania piłkarskim mistrzem świata. Ekipa z Półwyspu Iberyjskiego pokonała w New Jersey broniącą tytułu Argentynę 1-0. Najważniejszy mecz mundialu rozstrzygnął się w dogrywce, a zwycięski gol padł w 106 minucie.
3: Uwaga, Nico! Pusta bramka, gol! Gol dla Hiszpanii!
2: Tak to brzmiało w TVP. Hiszpanie mieli wielką przewagę, a jak dokładnie wyglądała walka o tytuł najlepszej drużyny świata? To pytanie o poranku do naszego reportera Jakuba Krzyżaka.
4: A bardzo jednostronnie. Hiszpania od początku dyktowała warunki, całkowicie dominując Argentynę. To widać w statystykach, bo przez cały mecz ekipa Lamina Yamala oddała aż 20 strzałów, z czego 11 w światło bramki. Drużyna Lionela Messiego tylko 3, w dodatku niecelne. Argentyńczycy też sporo faulowali, co przełożyło się na 5 żółtych i 1 czerwoną kartkę. Te w 93 minucie zobaczył Enzo Fernandez. Do ostatecznego rozstrzygnięcia potrzebna była dogrywka. Pierwszego i jedynego gola w tym meczu strzelił w 106 minucie Ferran Torres. Hiszpania tym samym zdobyła mistrzostwo po 16 latach przerwy.
2: Mecz finałowy oglądał z trybun m.in. prezydent USA Donald Trump i jego żona Melania, a także wiele gwiazd światowego showbiznesu. Na stadionie zasiadło ponad 80 tysięcy widzów. Tragiczny finał akcji na Mazurach. W jeziorze Kisajno odnaleziono ciało zaginionego 33-latka. Mężczyzna wypoczywał ze znajomymi na wynajętym jachcie w miejscowości Piękna Góra. W nocy oddalił się od załogi i ślad po nim zaginął. Zaginięcie zgłoszono dopiero następnego dnia po południu. Okoliczności tragedii wyjaśnia teraz policja. Tysiące szkieł, dwa dni pracy i wspólne dzieło sztuki. W Krakowie na Placu Nowym mieszkańcy stworzyli wyjątkową mozaikę. Powstała ona z odłamków szkła, które przekazało Muzeum Witrażu.
0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
5: SK2 Sport.
2: Hiszpania mistrzem świata. W finale mundialu Hiszpanie pokonali Argentynę 1-0 po dogrywce. Zwycięskiego gola zdobyli w 106 minucie. A przez całe spotkanie dominowali, chociaż Argentyńczycy nie oddali ani jednego celnego strzału. To drugi w historii tytuł mistrzów świata dla Hiszpanii. Pierwszy wywalczyła w 2010 roku w RPA. Pewna wygrana polskich siatkarzy w ostatnim meczu fazy zasadniczej Ligi Narodów. Biało-czerwoni wygrali w Chicago z USA 3-0. Podopieczni trenera Nicole Grbicia już wcześniej zapewnili sobie awans do turnieju finałowego, a ten 29 lipca rozpocznie się w Chinach.
0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: 3 minuty po godzinie 6, poniedziałek, zaczynamy. Witam serdecznie Państwa, wszem i wobec. Buenos dias, señor Sierra, można by było powiedzieć, a nie to po argentyńsku, nie po hiszpańsku. Nieważne, moi drodzy, rzeczywiście stało się. Hiszpania wygrywa Mistrzostwo Świata, Messi nie dał rady, więc problemy mają teraz kibice Barcelony. No, pytanie, cieszyć się czy nie?

Niech żyje sztuka, Viva l'Art, a czasami nawet i dwie sztuki, jeżeli są na przykład w tym, w takim wielopaku na przykład, to też może być, a dlaczego by nie, 10 minut po godzinie 6, dzień dobry, jeszcze raz, kłaniam się nisko, ja Rzębek tutaj mówi do Was i bardzo chętnie przyjmę od Was porcję telefonów, jak to codziennie rano bywa. Wiecie co, dzisiaj tak, okej, komu się nie chce w poniedziałek rano ręka w górę? No widzę, parę osób takich jest. No to dzisiaj sobie porozmawiajmy o tym. Na przykład jak dobrze zacząć nowy tydzień. Czy macie jakiś taki sposób, żeby się fajnie nastroić na calutki tydzień od poniedziałku do piątku? I w tym momencie odblokowuję sobie linię, proszę bardzo, 726-826-826. Albo Messenger, tam można do mnie pisać, można nagrywać głosóweczki, można wysłać SMS-y, można do mnie dzwonić również oczywiście. Jak się dobrze nastroić na cały nadchodzący tydzień? Co takiego robicie, żeby jakoś do tego piątku dojechać? Pobawmy się dzisiaj w taką aptekę. Wy jesteście aptekarzami, no i dajecie te recepty, no, lekarzami może inaczej. Dajecie w takim razie te recepty, tylko proszę ładnie pisać, żebym mógł Was to rozczytać. SK2 726-826-826 albo Messenger. Co zrobić, żeby dobrze zacząć nowy tydzień?

0: Wołami napisane, krótka lista zadań i długa, też wołami napisane, i długa lista przyjemności. Na początek kawa i ulubiona piosenka w Radiu SK2. Pozdrawiam, Ela. Dziękujemy, Ela, za twój patent. To jest bardzo dobra koncepcja, że tak powiem, czyli nie przepracujmy się w poniedziałek, bo nie starczy nam siły do piątku. SK2. A co powiesz na kasę od poniedziałku? Jeżeli tak, to proszę bardzo, Radio SK2 zapewni ci teraz mnóstwo kasy.
1: Ty jesteś piękniejsza. Podobasz mi się bardziej niż kiedyś.

Ponad 80 tysięcy osób obejrzało wczoraj finał na stadionie w Nowym Jorku, a wśród tych 80 tysięcy był i on, że Robert Lewandowski jako zdobywca nagrody FIFA Best otrzymał specjalne zaproszenie na finał mundialu. Zasiadł w loży razem z innymi legendami futbolu, prawda? W ogóle polski napastnik pojawił się na czerwono takim czarnym dywanie specjalnie przygotowanym garniturze przed meczem Hiszpania z Argentyną, czyli tym wczorajszym. Specjalnie dla niego ten garniturek szyli. No, może i naszych nie było, prawda? Ale za to każdy mógł zobaczyć, jak wygląda pierwszy garnitur naszej kadry w garniturze na finale Mistrzostw Świata.

0: Radio.
1: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
0: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
0: Wrocław, Kraków, Warszawa.
1: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
0: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Marilyn Monroe jest we Wrocławiu. Już otwarta wyjątkowa wystawa w Krupa Art Foundation. Legendarne fotografie Miltona Greena spotykają się ze sztuką współczesną, tworząc nową opowieść o najsłynniejszej ikonie XX wieku. Tylko przez 3 miesiące. Nie czekaj, odwiedź Krupa Art Foundation przy Rynku Głównym we Wrocławiu.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon,
4: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
5: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Rodzinna przygoda czeka w Fun Park Polanica. Dmuchańce, zjeżdżalnia, brodzik z wódeczkami, eurobungee, kule wodne oraz plac zabaw i wieża wspinaczkowa. A po zabawie pyszne gofry i przekąski. Zapraszamy. funpark-polanica.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: Znowu miałam rację.
8: W czym?
7: We wszystkim.
8: Akurat.
7: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
8: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
7: A nie są?
9: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
1: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
10: Dziś rano w Jeleniej Górze słońce będzie próbowało przebić się przez ciemne chmury, a temperatura wyniesie około 13 kresek. Wiatr z zachodu będzie lekki, więc nie powinno być zbyt wietrznie. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 21 stopni, ale po południu możliwe są przelotne opady deszczu. Wieczorem znów możemy spodziewać się przebijającego się słońca, a termometry pokażą około 20 kresek. Tyle na teraz, a już wkrótce w SC2 w Jeleniej Górze kolejne polskie hity.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
11: Minęła 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. USA zakończyły 9. noc ataków na Iran. Amerykańskie siły uderzyły m.in. w centra dowodzenia, obronę przeciwlotniczą i obiekty związane z rakietami oraz dronami. Iran odpowiedział wystrzeleniem pocisków. Są zarzuty dla 24-latka, który uciekał ciężarówką przed kontrolą KAS. Staranował radiowóz, uderzył w drzewo i porzucił pojazd. Został zatrzymany w Wielkopolsce. W ciężarówce znaleziono nieznaną substancję chemiczną, dokumenty na różne nazwiska i gotówkę. To najbardziej aromatyczne zbiory. W Wielkopolsce rozpoczęły się lawendowe żniwa. Takich lawendowych plantacji w tym regionie jest sporo, mówi Marek Słojka, plantator z Biskupic Zabarycznych.
12: Zaczynamy już ścinać, ponieważ wąskolistna lawenda i już przekwitła, czyli my ją jeszcze tam gdzieś, jeżeli coś jeszcze zostało z tych wąskolistnej, jeszcze docinamy, żeby ją uformować przed zimą.
11: A z lawendy robi się m.in. olejki, kosmetyki czy na przykład syropy.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tak mógłby zaśpiewać ktoś, kto na przykład ma wolny poniedziałek po pracującym weekendzie. Nareszcie sobie odpocznę troszkę. 21 minut zostało do godziny 7. Co zrobić, żeby dobrze zacząć nowy tydzień? O to się dzisiaj was pytam. 726-826-826. Odbieramy telefon. Halo, halo. Co zrobić, żeby zacząć nowy tydzień? Halo, halo. Kto z nami? Cześć, Krzychu. Twoje plany na dzisiaj? Jak zacząć dobrze nowy tydzień? To?
2: Dzisiaj plany są takie, że po pracy jadę z żoną na Mazury i będziemy świętować moje imieniny i jej urodziny.
1: Brawo! A no tak, bo to się Krzysztofa zbliża. No tak, ale rozumiem, że ty prowadzisz, rozumiem, tak?
2: A ja prowadzę, oczywiście.
1: To ty jesteś święty Krzysztof.
2: O tak, święty Krzysztof.
1: To w takim razie życzę ci jeszcze, Krzychu, anielskiej cierpliwości i będziesz miał raj na ziemi.
3: SK2
1: 726-826-826. Jak dobrze zacząć nowy tydzień? Co zrobić, żeby ten tydzień się dobrze zaczął? Dajcie znać SMS-owo, dajcie znać poprzez naszą sekretarkę, ale można się też nagrać na Messengerze, można też do mnie pisać. A już teraz Manam nam przygrywa. No tak, to można zaczynać dobry tydzień, prawda?

Tak, to jest taki, wiecie, taki odgłos zdziwienia, takie ktoś naprawdę dał za to milion? Tak, moi drodzy, rzeczywiście ktoś dał za to milion. 9 minut do godziny 7 nam zostało. Ja sobie czytam, że najdroższy pakiet biletów na finał Mistrzostw Świata, ten, który odbył się wczoraj pomiędzy Hiszpanią a Argentyną, kosztował właśnie $1 000 000 i oferował miejsca na murawie stadionu. Tak tuż za linią boczną. Miejsca za $1 000 000, choć blisko boiska, wywołały też dyskusję ze względu na ustawienie w pełnym słońcu i potencjalnie gorszy kąt obserwacji akcji meczowej. Oj tam. Ktoś, kto wydaje milion na bilet na mecz, to robi nie po to, żeby nie oglądać meczu, tylko żeby niego oglądali, no. Czekam tam.

Ludzie, pieniądze wylewają się z internetu. Przed chwilą mówiliśmy o tych miejscach za milion na stadionie w Nowym Jorku, a tutaj proszę bardzo, na aukcji również w Nowym Jorku sprzedano szkielet tyranozaurusa za rekordowe 50 milionów dolarów, czyli na nasze 190 milionów złotych. Ktoś, kto nabył 61% komponent okazu liczący 11,5 metra długości, pozostaje anonimowy. Nie chciał się zgłosić, a paleontolodzy apelują, żeby nowy właściciel udostępnił tą skamieniałość publicznie, żeby ludzie mogli sobie popatrzeć na tego tyranozaurusa. Bo jak ktoś go weźmie tylko do siebie i postawił sobie w salonie takie kostki, prawda, no to będzie ze stratą dla nauki. No i ogólnie już ruszyła cała dyskusja, czy w ogóle można sprzedawać, czy nie należy sprzedawać tych skamieniałości, tych wszystkich rzeczy, które gdzieś tam w ziemi sobie leżały, no. Czyli skamieliny stają się w tym momencie kością niezgody. SK

0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser Królewski Sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
0: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
6: Na drogach Jeleniej Góry poranek przynosi spowolnienia, szczególnie na Wincentego Pola, w okolicach skrzyżowania przy Złotniczej i Małej Poczcie, gdzie ruch jest wolniejszy. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Co z pogodą? Dzień zapowiada się cieplejszy niż wczoraj, z temperaturą sięgającą 13 kresek. Choć sporo chmur, słońce też się pokaże. Po południu możliwe przelotne opady, a termometry wskażą 21 stopni. Wieczorem nadal chmury, ale i słońce, z temperaturą około 20 kresek.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
7: Jest 7, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Hiszpania po raz drugi mistrzem świata. W finale mundialu w New Jersey pokonała broniącą tytułu Argentynę 1-0. Zwycięskiego gola w 106 minucie dogrywki zdobył Ferran Torres. Mecz, który dla Europejczyków zakończył się późno w nocy, sprawił, że świętowanie, na przykład na ulicach Madrytu, trwało do białego rana.

0: Hiszpania wchodzi do wieczności. To tytuł z pierwszej strony najważniejszego dziennika hiszpańskiego El País. La Roja zakończyła turniej bez porażki, wygrywając 7 z 8 spotkań, a Hiszpanie po raz drugi zostali mistrzami świata, powtarzając sukces z 2010 roku. Gwałtowne burze nad Polską. Strażacy interweniowali ponad 1500 razy po przejściu frontu burzowego. Najwięcej zgłoszeń było w Małopolsce, na Śląsku i Lubelszczyźnie. W Małopolsce doszło też do groźnego zdarzenia, mówi Hubert Ciepły z Wojewódzkiej Straży Pożarnej.
1: Do najpoważniejszego zdarzenia doszło w Targanicach. Drzewo przewróciło się na bryczkę, którą podróżowało około 12 osób. Poszkodowanych zostało 5 osób dorosłych. Na szczęście ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
0: Nawałnica sparaliżowała Białą Podlaską. Strażacy interweniowali tam prawie 180 razy po przejściu gwałtownej burzy.
2: Jednym ze zgłoszeń było zalanie podziemnych korytarzy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej.
0: Mówił Marek Waszczuk ze Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej. Nietypowa atrakcja w Radomiu. W przyszłym roku turyści zobaczą tam odlew butelki popularnego napoju. Projekt zostanie zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego, a ma nawiązywać do słynnej chytrej baby z Radomia i wydarzeń z miejskiej wigilii, podczas której znikały butelki z napojami.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: SK2 Sport.
0: Ofensywna Hiszpania lepsza od broniącej się Argentyny. W finale Mistrzostw Świata Hiszpanie wygrali 1-0. Do strzelenia bramki potrzebowali jednak dogrywki. Drużyna z Ameryki Południowej do tego stopnia skupiła się na obronie, że nie oddała nawet strzału na bramkę. Na boisku nie brakowało za to spornych sytuacji, a Argentyńczycy kończyli w 10 po czerwonej kartce. Kimi Antonelli z Mercedesa wygrał na torze SPA wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Belgii. To 6 w sezonie triumf Włocha, który umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
5: Prawie 3 minuty po godzinie 7. No wszyscy mówili, że ta Argentyna tak ją ciągną za uszy, że jej każdy pomaga, że on, jejku kochany, że ona ten finał wygra i że zdobędzie Mistrzostwo Świata i że Argentyna ma autostradę do finału wręcz. Tak łatwo jej się wszystko układało na tym finale. I może miała autostradę do finału, ale wyłożyła się na ostatniej bramce.
4: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
5: Drobnych nie starczyło.

A ja znowu jestem na sk2.pl i patrzę sobie, jak zagłosowaliście w ostatniej polskiej gorącej dwudziestce i powiem szczerze, że serce mi się raduje i dusza tańczy, jak widzę, że tańczę, czyli utwór męskiego grania, jeden z moich ulubionych z tego roku, jest numerem jeden, moi drodzy. Tak jest, pierwsza trójka jest taka. Hiszpania, czyli utwór tańczy numer jeden, Argentyna, czyli utwór numer dwa, Na błysk od Dawida Podsiadło i Anglia numer trzy, Odkochaj Marisa, Francja na czwartym miejscu, Kuba i Kuba stygnie lato. Tak wygląda pierwsza czwórka naszej polskiej gorącej dwudziestki. Jeżeli chcecie się przekonać, co jest na dalszych miejscach, to zapraszam na sk2.pl. W ogóle powinniście tam wejść i powinniście zagłosować, dlatego że rozpoczęliśmy nowy cykl głosowania na tą naszą gorącą polską dwudziestkę i w piątek kolejne notowanie. Wszystko się wtedy okaże, jak wtedy rozłożyły się wasze głosy, bo to wy decydujecie, co jest numerem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i tak do 20 miejsca, a na 20 miejscu, moi drodzy, no zaliczył spadek Dawid Podsiadło ze swoim kawałkiem Sezon. To co, to ja teraz puszczam taki przekaz podprogowy, czyli właśnie ten utwór, a wy wchodzicie na sk2.pl i jak wam się spodoba, to zagłosujcie na Dawida.

0: 16 po 7. Jak dobrze zacząć nowy tydzień? Takie pytanie dzisiaj do was skierowałem. No i Damian nagrał głosóweczkę na Messengera. Proszę bardzo, Damian, jak dobrze zacząć nowy tydzień?
1: Aby dobrze zacząć tydzień, trzeba się wyspać. Tylko aby nie zaspać w poniedziałek, na przykład do roboty.
0: Czyli dobrze się wyspać, ale nie zaspać, to jest tak zwana metoda pana Roberta.
2: Doprawdy wspaniale jest wstać o 5:30 rano, ale jeszcze wspaniale jest zaraz potem położyć się do łóżka i spać jeszcze 3 godziny.

tej sytuacji, o której chcę wam teraz powiedzieć, czas gra rolę, tak więc nie ma, że później ci opowiem, tylko to trzeba teraz opowiedzieć. 24 minuty po godzinie 7 już mamy na zegarach. Poszukiwania strusia w lesie się zaczęły. Nadleśnictwo Lubliniec poszukuje strusia, który został zauważony w okolicznych lasach. Leśnicy proszą, uwaga, o zachowanie ostrożności, zrobienie zdjęcia i kontakt telefoniczny w przypadku, jeżeli strusia zauważymy. Bo nie wiadomo, skąd struś się wziął, co to jest za ptak, prawda? Ale wiadomo, że stanowi potencjalne zagrożenie dla zwierząt i dla ludzi. Tak więc jak zobaczycie to ptaszysko, to proszę nie chować głowy w piasek. SK2.

0: Reklama.
1: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
2: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
3: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
1: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty. Beton.

Klej elastyczny żelowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.

0: Biedronka. To będzie ostatnia reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram, a z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram, a polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
5: W Jeleniej Górze poranek zacznie się chłodno, z temperaturą około 15 kresek. Słońce będzie się nieśmiało przebijać przez ciemne chmury, ale ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie wpłynie na wasze samopoczucie. Po południu możliwe są przelotne opady, a temperatura wzrośnie do 21 stopni. Wieczorem znów zobaczymy słońce, choć wciąż w towarzystwie chmur, a termometry pokażą 20 kresek. Czy słońce, czy deszcz? W SC2 w Jeleniej Górze zawsze gramy same polskie hity, kolejne już za chwilę.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
6: Jest 7.30, Paulina Chorwatowska, to są News Eski 2. Tragedia w centrum Paryża. Przy operze zginęła kobieta potrącona przez samochód jadący około 100 km na godzinę. Auto miało polskie tablice rejestracyjne. Dwie osoby podróżujące pojazdem zostały zatrzymane, a jedna uciekła. W pojeździe znaleziono środki odurzające. Czerwona flaga powiewa na blisko 100 strzeżonych plażach w zachodniopomorskim. To m.in. z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych.
7: Prądy wsteczne uniemożliwiają bezpieczną kąpiel, ponieważ stwarzają dosyć duże zagrożenie, o czym mogliśmy się przekonać w ostatnich dniach. Zdecydowana ilość zgłoszeń były właśnie związane z tym, że morze zaczęło porywać plażowiczów, którzy w tym momencie byli w wodzie, co uniemożliwiało im samodzielny powrót do brzegu.
6: Mówi Patryk Kruciński ze szczecińskiego WOPR. W Polsce przybywa firm zajmujących się sztuczną inteligencją. W pierwszym półroczu powstało ponad 6 tysięcy nowych biznesów z tej branży. To wzrost o ponad połowę. Obecnie działa ich już ponad 19 tysięcy, a średnio każdego dnia na rynku pojawiają się 34 firmy związane z AI.

0: może...
1: A my chowamy po kieszeniach klucze do luksusowych hoteli na przykład.
2: SK2. Polska jest najfajniejsza.
1: A później je rozdajemy. Kto tylko chce, to zapraszamy. SK2.pl. Cały czas można się zgłaszać do naszej zabawy. Polska jest najfajniejsza. No i w piątek kolejna osoba spędzi fajny czas w pięciogwiazdkowym, luksusowym hotelu Mikołajki Destigo. Okazało się, że w piątek to Adrian dostał od nas klucze, ponieważ nikt już Adrianowi, środowemu Adrianowi, który odpowiedział na 9 pytań poprawnie i na 0 źle, nikt po prostu mu już później nie zagroził i Adrian dostaje od nas klucze do apartamentu.
3: Adrian, jesteś tu razem z nami.
4: Jestem, cały czas słuchałem.
3: Wygrywasz pobyt w hotelu Hotel Mikołajki Destigo.
1: No, jeżeli chcecie zrobić tak jak Adrian, takie to zapraszamy sk2.pl. No i w tym tygodniu, moi drodzy, mamy kolejny hotel, do którego chcemy was wysłać. Tym razem to hotel dr Irena Eris, Wzgórza Dylewskie, czyli Warmia i Mazury, a tam już same rozkosze będą na was czekać. Żeby jednak otrzymać klucze do apartamentu w tym luksusowym przybytku, no to najpierw wchodzicie na sk2.pl i zgłaszacie się do zabawy, a później stajecie oko w oko z pytaniami o Polskę. To nie są trudne pytania, moi drodzy, naprawdę. I wystarczy odpowiadać tak i nie. A pod koniec tygodnia okaże się, kto odpowiedział na najwięcej poprawnych. O, udzieli najwięcej poprawnych odpowiedzi. I ta osoba poleci sobie później do takiego fajnego, pięciogwiazdkowego hotelu. Pierwsza runda tego tygodniowa dzisiaj po 15.
2: SK2. Polska jest najfajniejsza.

0: A tymczasem zbliża się kres godziny 7, jeszcze 9,5 minuty zostało i będziemy mieli godzinę 8, a prezydent FIFA Gianni Infantino zaczął ubiegać się już o czwartą kadencję pomimo kontrowersji. Prezydent FIFA to jest ten pan bez włosów, którego pewnie widzieliście na każdym meczu. Jeżeli oglądaliście mecze Mistrzostw Świata, to zawsze musiał się pokazać. Mogliby piłki nie pokazywać, piłkarze mogliby nie pokazywać, mogliby replayów nie pokazywać, ale jego pokazać musieli. No i pan Gianni chce znowu startować na prezydenta FIFA, mimo że zarzuca mu się problemy z wizami dla sędziów, trudności dla drużyn, które się pojawiły na tym mundialu, a także decyzję o zawieszeniu czerwonej kartki dla amerykańskiego zawodnika po interwencji samego Donalda Trumpa. No, wybory się odbędą wkrótce, termin zgłaszania kandydatów upływa już 18 listopada. Ja wam mówię, łysemu z FIFA włos z głowy nie spadnie, no. Chyba, że o włos przegra.
1: SK2.
0: Kto go tam wie?

0: To ja zaprowadzę was wprost w objęcia naszej zabawy Państwa Miasta, która już po godzinie 8 i w tym momencie można się do tej naszej zabawy zgłaszać. Wysłać SMS-y na 72682626 albo zgłaszacie się przez Messenger, tylko pamiętajcie na Messengerze, żeby zostawić numer do siebie, żebym mógł do kogoś z was zadzwonić. A dzisiaj zgłaszamy się odpowiedzią na pytanie. Wasza ulubiona szybka przekąska to...
1: SK2.

0: Marilyn Monroe jest we Wrocławiu. Już otwarta wyjątkowa wystawa w Krupa Art Foundation. Legendarne fotografie Miltona Greena spotykają się ze sztuką współczesną, tworząc nową opowieść o najsłynniejszej ikonie XX wieku. Tylko przez 3 miesiące. Nie czekaj, odwiedź Krupa Art Foundation przy Rynku Głównym we Wrocławiu.
1: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: Zapraszamy do salonu Impwar w Rzeszotarach, ulica Legnicka 1 oraz na bydimpwar.pl.
3: BYD. Build your dreams.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
9: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
13: Na drogach Jeleniej Góry poranne godziny przynoszą spowolnienia. Ulica Cieplicka w kierunku centrum, zwłaszcza przy moście i rondzie Rataja od Podgórzyna, wymaga cierpliwości. Plac Wyszyńskiego przed skrzyżowaniem z Bankową także zwalnia, a w centrum sporo aut krąży w okolicach skrzyżowania Wincentego Pola ze Złotniczą i 1 Maja. Pogoda zapowiada się chłodno, z 15 stopniami i przeważnie zachmurzonym niebem. Po południu możliwe przelotne opady i wzrost temperatury do 21 kresek.
12: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
14: Minęła 8, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Hiszpania mistrzem świata po dogrywce. W finale w New Jersey podopieczni Luisa de la Fuente byli lepsi od Argentyny, ale długo nie potrafili zdobyć bramki. Zwycięskiego gola w 106 minucie strzelił Ferran Torres. Jak na wynik reagowali kibice, o tym już teraz Mateusz Gołębiewski.
15: Zwycięzcy jak zwykle mają znacznie łatwiej, dlatego świętowanie w niektórych częściach Hiszpanii dopiero dogasa. Znacznie gorzej wynik odebrali kibice w Buenos Aires, gdzie po meczu doszło nawet do starć z policją. Bardzo mnie to wkurzyło, sędzia nas oszukał. Łzy udzieliły się nawet trenerowi Argentyny, Lionelowi Scaloniemu, który na pomeczowej konferencji został zapytany o przyszłość w reprezentacji. O przyszłości dużo będzie teraz myślał Lionel Messi. Dla gwiazdora Argentyny był to najprawdopodobniej ostatni mecz na mundialu.
14: Zarzuty po ataku nożem podczas łemkowskiej Watry. 46-letni obywatel Ukrainy miał ugodzić jednego z uczestników imprezy. Ranny mężczyzna trafił do szpitala, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Podejrzany był nietrzeźwy, miał około 1,5 promila alkoholu, mówi nam Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
16: Zachowywał się bardzo agresywnie wobec innych uczestników tej imprezy. Widząc całe to zdarzenie, interwencję podjęli pracownicy ochrony i w trakcie tej interwencji jeden z nich został kilkukrotnie ugodzony nożem. Obywatel Ukrainy usłyszał 4 zarzuty.
14: Prokuratura wystąpiła już do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt dla 46-latka. A teraz nietypowy rekord. Prawie 190 cm ma najdłuższy warkocz w Poznaniu. Konkurs na Placu Kolegiackim wygrała Alicja Siwczyk, która pokonała 70 rywalek. Zwyciężczyni od 30 lat tylko raz podcięła włosy. Jak mówi, za ich kondycję odpowiadają przede wszystkim geny i codzienne upinanie.
17: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
18: SK2 Sport.
14: Hiszpania z mistrzostwem. W finale mundialu pokonała Argentynę 1-0. Po meczu ogłoszono też nagrody indywidualne. Złotą piłkę dla najlepszego piłkarza turnieju otrzymał Rodri. Najlepszym bramkarzem wybrano jego kolegę z reprezentacji Hiszpanii, Unaia Simona. A królem strzelców z 10 golami został Kylian Mbappé. Najlepszym piłkarzem młodego pokolenia Pau Kubarsi. Nagrodę Fair Play przyznano reprezentacji Holandii. Krakowia świętuje 120-lecie powstania klubu. Głównym punktem obchodów był wczoraj towarzyski mecz z Sevillą. Mecz odbył się w Ulewie, a Pasy wygrały 1-0.
17: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
11: Wiecie, kto jeszcze cieszy się z wygranej Espanii? Muniek Staszczyk z Tilaw, tak napisał na Facebooku. Hiszpania mistrzem świata, zasłużone zwycięstwo, brawo. To na Facebooku słowa uznania od Muńka, a w Radiu SK2 kilka cennych rad dla piłkarzy z Argentyny.
18: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
11: Mam już 3,5 minuty po godzinie 8. Tilaw, tak jak słowo się rzekło, proszę bardzo, cenne rady dla Argentyńczyków.

Nowa świeża Sanach w Radiu SK 2 na 10 minut po godzinie 8. Zaglądamy teraz do Pabianic. Tam nastolatek uciekał przed policją na rowerze elektrycznym i wszystko nagrywał oczywiście kamerką sportową, bo jakżeby to mogło być inaczej, prawda? Robimy głupie rzeczy, żeby je później nagrać i stać się popularnymi w internecie, ale on popularny stał się z innego powodu. Otóż podczas tej ucieczki popełnił szereg wykroczeń, mówi policja. Przekroczył prędkość, wyprzedzał na przejściu dla pieszych. Do tego nie był pojazd zarejestrowany, nie posiadał ubezpieczenia OC, nie posiadał tablicy rejestracyjnej, a powinien, bo maszyna rozpędzała się do bardzo wysokich prędkości. No i sprawa już trafiła do sądu rodzinnego, no a ten nieletni odpowie teraz za wykroczenia drogowe oraz za przestępstwo niezatrzymania się do kontroli. Znaczy on odpowie, no nie on, tylko opiekunowie, prawda? Chłopakowi chciało się nagrywać kolejnych Szybkich i Wściekłych na dwóch kołach tym razem, no i rodzice pewnie zapłacą za

0: No, ciekawe, czy ktoś dzisiaj będzie komuś zazdrościł prezentu marzeń, bo zaczynamy.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Dobra, ale tak naprawdę to nie ma czego zazdrościć, moi drodzy, bo tutaj każdy wygrywa. No, jak nie prezent marzeń, to prezenty od Radia SK2. Dzisiaj zmierzą się za sobą Aneta i Kamil. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: A jakim chórem odpowiedzieliście, świetnie. Moi drodzy, no to dobrze, to ja przypominam zasady naszej zabawy. Zasady są takie, że mam koło. Z koła losuję dla każdej. Zawsze nie mogę się wysłowić, jak mam panią i pana. No, dla was losuję po literce. A wy później podajecie hasło na daną literę w danej kategorii. I ważne, nie można pomijać żadnej kategorii. Nie mówimy dalej, nie zmyślamy, odpowiadamy poprawnie hasłem, które zaczyna się na tę literę. Pamiętajcie o tym, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje, to nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej kolejnej. Jak sobie wylosujecie jokera, to sobie będziecie mogli dla siebie wybrać literkę. A co? Kto odpowie na więcej pytań poprawnie, wygrywa prezent marzeń o wartości 500 zł. Kto odpowie na mniej pytań, wygrywa prezenty od Radia SK2. Czy wszystko jasne?
3: Tak.
0: Dobra, dwa razy tak. Panie, przodem dzisiaj, Anetko, kręcimy w prawo czy w lewo?
3: W lewo.
0: W lewo. O! Zdecydowana. No dobrze, to ja też zdecydowanie mach,

0: Z osoby?
1: Zawód.
0: Weterynarz.
1: Samochód.
0: Warszawa.
1: No, ale to już było za późno. Warszawa niestety nie weszła nam, ale powiem ci, że odpowiedziałaś na szóstkę. 6 poprawnych odpowiedzi. 6 mogę zaliczyć. Kamil, do pobicia 6 punktów.
2: Okej,
1: zobaczymy. Kamil, w prawo czy w lewo?
2: To ja w prawo poproszę.
1: No, ty w prawo, proszę. Ale tak powiedziałeś tak delikatnie, to ja też tak delikatnie zakręciłem. O, blisko spadło jabłko od literki W, bo mamy literkę Z. Okazuje się, że ostatnia litera alfabetu należy do Kamila. Literka Z, zdradliwa litera Z. Czy wszystko jasne?
2: Tak, tak.
1: No to uwaga, to lecimy w takim razie. Poproszę o państwo na literę Z.
2: Zambia.
1: Miasto.
2: Zakopane.
1: Tytuł filmu, serialu.
2: Zielona mila.
1: Imię.
2: Zalet.
1: Roślina.
2: Zawilec.
1: Potrawa.
2: Zapiekanka.
1: Zawód.
2: Zoolog.
1: Samochód. Dobrze. Poczekaj, będzie tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i Kamilu, no, jakby nie patrzeć, prezent marzeń dzisiaj jest twój. 7 poprawnych odpowiedzi. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Prezent marzeń leci się do Kamila. 6-7. Anetko, było blisko. Dzisiaj się nie udało, ale spokojnie, no bo oczywiście, moi drodzy, możecie próbować stale. Wystarczy się tylko zgłosić i zobaczcie, że jak się zgłosicie do nas, to można zagrać i można wygrać albo prezent marzeń, albo prezenty od Radia SK. 2 Państwa Miasta wracają jutro po 8:00.
3: Państwa Miasta w Radiu SK 2. Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezent

Nie wiem, ale mogę się założyć, że wczoraj Donald Trump mógł to zaśpiewać Gianni Infantino, patrząc się na Puchar Świata. A dlaczego? Tak myślę, ano dlatego, że wczoraj kamery na stadionie w New Jersey pokazały, jak Donaldowi Trumpowi przyniesiono do loży tej VIP-owskiej Puchar Świata, żeby go sobie pomacał. No i prezydent go pomacał. Ja się dziwię, że on go nie wziął sobie do domu, bo każdy doskonale wie, że towar macany należy do macanta.

0: emocja.
1: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
2: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
2: Lato na wypasie tylko SK2.
3: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. 60-kartkowy zeszyt A5, różne rodzaje, od 99 groszy za sztukę. Do tego blok rysunkowy lub techniczny A4 od złotych 39 za sztukę, a kalendarz szkolny do planowania nauki od 7,99 za sztukę. Pełną ofertę znajdziesz na biedronka.pl. Biedronka.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Teraz w Kauflandzie napój energetyzujący Red Bull 250 ml, trzecia najtańsza puszka 100% taniej. A produkt sojowy Alpro w stylu skyru lub jogurtu, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Kaufland.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
12: Dziś w Jeleniej Górze niebo będzie przysłonięte chmurami, ale słońce też się pojawi. Temperatura wyniesie około 15 kresek, więc warto mieć coś cieplejszego pod ręką. Ciśnienie pozostanie stabilne, dlatego nie powinno wpływać na samopoczucie. Po południu zrobi się mokro, bo możliwe są drobne, przelotne opady. Słupki rtęci podskoczą do 21 stopni. Tyle na teraz, a już wkrótce w SC2 w Jeleniej Górze kolejne polskie hity. Kolejne info pogodowe za pół godziny. Do usłyszenia.
11: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
13: Minęła 8.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. Atak ukraińskich dronów na obwód moskiewski. Ponad 400 bezzałogowców miało zostać skierowanych w tej nocy nad ten region. Według rosyjskich władz większość dronów została zestrzelona. W Polsce rośnie liczba pożarów lasów. Leśnicy przyznają, że sytuacja jest trudna. Od początku roku w lasach państwowych wybuchło już ponad 1600 pożarów. To więcej niż przez cały poprzedni rok. Służby są w stałej gotowości. Takiej przerwy w finale mundialu jeszcze nie było. Amerykanie przygotowali kilkunastominutowe show z udziałem światowych gwiazd. Na scenie pojawili się m.in. Madonna, Justin Bieber, BTS i Shakira, a występ wydłużył przerwę w meczu do ponad 27 minut.

0: A przed meczem w ceremonii zamknięcia mundialu wziął udział także aktor Tom Cruise.
1: A my, proszę bardzo, te 25 minut strzeliliśmy 12 sekund.
0: Dla nas, można?
1: Oczywiście, dla nas to nie jest żaden Mission Impossible. Najlepsze polskie hity. SK2. 28 minut do godziny 9.

Nie tam żadne El Corleone czy jakieś inne takie. To jest prawdziwa mafia. Imię deszczu w Radiu SK 2 na 20,5 minuty do godziny 9. A ten dźwięk oznacza, że rozpoczynamy nasz codzienny, od poniedziałku do piątkowy cykl Kącik Odkurzający, a więc odkurzamy stare newsy i nadajemy im nowe życie. Dzisiaj cofamy się do roku 2008. No to czytamy. $500 kary zapłaci jeden z uczestników rokowiska Festiwal Jarocin 2008, któremu zarzucono nieobyczajny wybryk. Pijany mężczyzna chciał się pochwalić przed tłumem gapiów i zdjął spodnie. Teraz słono zapłaci za ten swoisty striptease, powiedział rzecznik prasowy miejscowej policji Aleksander Szczepański, a pisała o tym Wirtualna Polska 20 lipca 2008 roku. A może chłopak chciał pokazać, że ma serce do roka, ale mu się ciuchy pomyliły i wyszła z tego d***a.

Oj, z tym błękitem to różnie może być, bo czytam sobie w internecie, że El Niño 2026 rok, potencjalnie najsilniejszy od 75 lat. Jego skutki będą obecne również w Polsce. O co chodzi? El Niño to jest takie zjawisko, które polega na utrzymywaniu się ciepłej wody na powierzchni Pacyfiku i na osłabieniu pasatów. A jak wpływa na Polskę? No moi drodzy, no przecież to jest jasne. Z osłabienia pasatów najbardziej będą się cieszyć właściciele golfów.

0: 5,5 minuty zostało do godziny 9. O godzinie 9 Kasia Grodzka już jest w pełnej gotowości.
1: 10 najlepszych polskich hitów. Czekaj, uwaga.
0: A jak?
1: Uik! O, dobrze. Mikrofon sobie musiałam opuścić.
0: Uik! Uik! To będzie jeszcze za 4 dni weekend.
1: Teraz mamy week, ale będzie weekend.
0: Taki. W ogóle oglądałeś wczoraj finał?
1: Jednym okiem, tak.
0: Jednym okiem, a drugie oko już rozwiało.
1: Nie starczyło tego drugiego oka.
0: Pierwsza połowa
1: ciężki
0: tak.
1: To był mecz,
0: ciężki. Ja w pierwszej połowie myślałam, że zasnę, w drugiej zasnąłem.
1: Dobrze.
0: Tak,
1: chyba zasnęliśmy.
0: Obudziłem się przy dogrywce,
1: jak
0: prawda?
1: Jak pani Shakira grała, czy nie?
0: Nie. Shakirę przespałem, prawda? Cały czas miałem nadzieję.
2: Spokojnie. Zaraz się rozkręci.

0: Polska 2. Najlepsze polskie hity. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Rodzinna przygoda czeka w Fun Park Polanica. Dmuchańce, zjeżdżalnia, brodzik z wódeczkami, eurobungee, kule wodne oraz plac zabaw i wieża wspinaczkowa. A po zabawie pyszne gofry i przekąski. Zapraszamy. funpark-polanica.pl.
0: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
8: Dziś w Jeleniej Górze szykuje się całkiem przyjemny dzień. Na niebie pojawi się sporo chmur, ale słońce też da o sobie znać. Temperatura wzrośnie do 16 kresek, więc cieplej niż wczoraj. Po południu możliwy jest przelotny deszcz, ale nie powinien zepsuć planów. Słupki rtęci pokażą wtedy maksymalnie 21 stopni. Wiatr będzie łagodny, dlatego nie trzeba się martwić o zbyt silne podmuchy. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 w Jeleniej Górze wiadomości. To tyle o pogodzie teraz. Do usłyszenia.
6: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
9: Jest 9:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Straty po nawałnicach w Polsce. Strażacy interweniowali blisko 1600 razy po burzach, silnym wietrze i ulewach. Najwięcej zgłoszeń było w Małopolsce. W Targanicach koło Andrychowa drzewo spadło na bryczkę. 6 osób zostało rannych. W Świętokrzyskiem wichura zrywała dachy.
10: W miejscowościach Trzcianka i w miejscowości Osala w powiecie staszowskim strażacy interweniowali między innymi przy 11 uszkodzonych dachach na budynkach mieszkalnych lub gospodarczych. Najważniejsza informacja to brak osób poszkodowanych.
9: Mówi Marcin Bajur, rzecznik strażaków z Kielc. Do późnych godzin nocnych zabezpieczali dachy na uszkodzonych budynkach, a o sytuacji na Śląsku mówi już teraz rzeczniczka strażaków Aneta Gołębiowska.
11: Najpoważniejsza sytuacja była w powiecie bielskim i Bielsku-Białej, gdzie strażacy prowadzili ponad 180 interwencji.
9: W Bielsku-Białej drzewa spadły na samochody, uszkodziły też dach budynku w Kozach. A teraz ważna informacja dla kierowców. Zablokowana jest Krajowa 9 w Skaryszewie na Mazowszu. Doszło tam do zderzenia 4 pojazdów, 2 osobówek i 2 ciężarówek. 2 osoby trafiły do szpitala. Na miejscu pracują policjanci. Wyznaczono objazdy. Jutro zawyją syreny w całej Polsce. Służby przeprowadzą ćwiczenia systemu ostrzegania i alarmowania Alarm 2026. Test ma sprawdzić działanie urządzeń i procedur na wypadek zagrożenia. Szczegóły zna Tomasz Widak.
12: Ćwiczenia odbędą się między 7 a 19. W tym czasie na terenie całego kraju uruchomione zostaną syreny alarmowe. Najpierw wyemitowany zostanie modulowany sygnał oznaczający ogłoszenie alarmu, a następnie ciągły 3-minutowy dźwięk oznaczający jego odwołanie. Dodam tylko, że ćwiczenia przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz Ministerstwem Obrony Narodowej. Ich celem jest sprawdzenie działania systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza.
9: A wszystkie nadawane sygnały będą miały wyłącznie charakter ćwiczebny i nie oznaczają rzeczywistego zagrożenia.
13: Tu Radio SK 2, minęła 9:00. Dzisiaj w kalendarzu, słuchajcie, Dzień Księżyca i powiem wam, no jest co świętować, bo Księżyc ma tę fajną cechę, że od tysięcy lat przybywa go i ubywa i wygląda świetnie. Zazdroszczę mu tej umiejętności ubywania, bo mnie z latami tylko przybywa. A w tej godzinie przybywają najlepsze polskie hity. Natalia Nykiel na początek, Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

Takie klasyki. Też wam gramy w Radio SK 2. Zespół Bajm, co mi panie dasz? Czyli trochę takie wyciąganie ręki, tak jak i rękę po wczorajszym finale Mistrzostw Świata wyciągnął Donald Trump. W jednym z wywiadów stwierdził, że oficjalnie zakończyły się wszelkie zgrzyty na linii USA-Hiszpania. Prezydent przyznał, że podczas tego finałowego meczu rozmawiał z Hiszpanią, ale też nie doprecyzował, czy uciął sobie pogawędkę z królem Filipem VI, czy to był premier Sanchez, czy może tak po prostu pogadał sobie z całym stadionem naraz. Wygląda na to, że hiszpańskie złoto na mundialu to działa lepiej niż jakikolwiek pakt pokojowy. Jeden celny strzał w dogrywce i nagle wszystkie dąsy w NATO znikają, jak ręką odjął.

tym wehikule czasu przenosimy się do 1984 roku, żeby posłuchać utworu, który stał się hymnem pokolenia, choć sami twórcy wcale tego nie planowali. No w zasadzie utwór Skóra od zespołu AJRL miał być tylko muzycznym żartem. Igor Czerniewski i Paweł Kukiz traktowali go jako taki jednorazowy muzyczny dowcip. Dowcip, który stał się wielkim hitem i w sumie najbardziej rozpoznawalnym przebojem w karierze całego zespołu. AJRL i ich Skóra już teraz w Radiu SK2.

0: To nowość od przezdolnej Wiktorii Kidy i Księgi Żywiołów. Co mi tam? Gramy wam w Radiu SK 2. Wiktoria wakacje wykorzystuje na maksa na koncertowanie. W ten piątek na przykład będziemy mogli ją usłyszeć w amfiteatrze w Świecku. Wiktoria wzięła też udział w poznańskim koncercie męskiego grania. Warto śledzić naszą antenę, bo przez całe wakacje rozdajemy wam podwójne karnety na męskie granie. Właśnie szczegóły już teraz.
1: SK 2. Autopromocja.
2: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
1: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
2: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
1: Wrocław, Kraków, Warszawa.
2: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
1: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
2: SK2. 100% polskiej muzyki.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Marilyn Monroe jest we Wrocławiu. Już otwarta wyjątkowa wystawa w Krupa Art Foundation. Legendarne fotografie Miltona Greena spotykają się ze sztuką współczesną, tworząc nową opowieść o najsłynniejszej ikonie XX wieku. Tylko przez 3 miesiące. Nie czekaj, odwiedź Krupa Art Foundation przy Rynku Głównym we Wrocławiu.
2: I po reklamie.

0: przyciąga na pochmurne dni, no bo wtedy każdy jest czuły na jakikolwiek promień słońca, który gdzieś tam się przebije przez te chmury. Natalia Kukulska, piosenka Światło czuła, wspaniały wokal. Tak można zaczynać nowy tydzień. A co w Polsce i na świecie się dzieje? Sprawdzimy w newsach o godzinie 10.
1: Reklama.
2: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: Zapraszamy do salonu Impwar w Rzeszotarach, ulica Legnicka 1 oraz na bydimpwar.pl.
2: BYD. Build your dreams.
1: I po reklamie.
4: Dziś w Jeleniej Górze czeka nas chłodny poranek z temperaturą około 17 kresek, a miejscami może pojawić się przelotny deszcz. Po południu zrobi się cieplej, nawet do 21 stopni. Jutro zapowiada się słonecznie, z maksymalną temperaturą do 23 kresek i niemal bez chmur. Na drogach w Jeleniej Górze ruch jest w miarę spokojny. Większość ulic przejezdna. Warto zachować ostrożność przy przejściach dla pieszych. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 newsy.
5: Jest 10, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Tragiczny finał poszukiwań na Mazurach. Z jeziora Kisajno wydobyto ciało 33-latka. Mężczyzna zaginął po tym, jak w nocy opuścił zacumowany w pięknej górze jacht. Załoga zgłosiła jego zaginięcie, gdy przez dłuższy czas nie było z nim kontaktu.
6: Do działań niezwłocznie skierowano specjalistyczną grupę ratownictwa wodno-nurkowego. Ratownicy po dojeździe zlokalizowali ciało człowieka. Następnie do działań wprowadzono nurka, który wydobył na powierzchnię ciało 33-letniego poszukiwanego mężczyzny.
5: Informuje Łukasz Wroblewski, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków. Ratownicy MOP zwrócili uwagę, że do tragedii najprawdopodobniej nie doszłoby, gdyby nie alkohol. Groźny pożar w krakowskiej Nowej Hucie. Ogień pojawił się rano w mieszkaniu 4-piętrowego bloku na osiedlu teatralnym. Dwie osoby trafiły do szpitala. Na miejscu interweniowali strażacy. Relacjonuje Maciej Podynkiewicz z Miejskiej Komendy Straży Pożarnej w Krakowie.
7: Na miejsce skierowano 6 samochodów, 22 strażaków. Pożarem objęty było mieszkanie na parterze. Z mieszkania ewakuowano dwie osoby. Przekazano zespołowi ratownictwa medycznego. Została im udzielona pomoc. Zostali zabrani do szpitala.
5: Nie wiadomo, jak doszło do pożaru. Okoliczności wyjaśnia teraz policja. Wysoki poziom sportowy, amerykańskie show i nowinki, takie jak przerwy na nawodnienie czy niemal półgodzinna przerwa po pierwszej połowie finałowego meczu. Mistrzostwa świata organizowane przez USA, Meksyk i Kanadę przeszły już do historii. Hiszpanie mogą cieszyć się ze swojego drugiego triumfu na tym turnieju. A z czego cieszą się kibice?
8: Był to wystrzałowy mundial. Jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy w historii.
5: Mówi Przemysław Ofiara z redakcji sportowej Super Expressu. Dodaje, że najlepiej z tych mistrzostw zapamięta drużynę, która odpadła w ćwierćfinale, czyli Norwegię.
8: Cały świat ich pokochał. Jak ja przeglądałem sobie amerykańskie social media, to tam Erling Haaland stał się wielką gwiazdą. Tam oni zakochali się w Haalandzie. Na pewno Norwegowie wkradli się do ludzkich serc, amerykańskich serc szczególnie.
5: A kolejne Mistrzostwa Świata za 4 lata zorganizują je wspólnie Hiszpania, Portugalia i Maroko. Z okazji stulecia Mistrzostw Świata pojedyncze mecze odbędą się również w Ameryce Południowej.
0: Tu Radio SK 2, minęła 10, przed nami kolejna godzina z 10 najlepszych polskich hitów. Ja mam dla was słynny hit od Dawida Podsiadły. Kojarzycie Enafyla? W sensie tak śpiewają chórki w tej piosence. Znajdę też pod innym tytułem, czyli W dobrą stronę. Choć Enafyla moim zdaniem brzmi o wiele lepiej, ale to tylko moje zdanie. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
9: No to gramy.

Jak je skończyć? Przecież dopiero zaczynamy z tym latem. Lato w roli głównej, sami lato 2000 w Radiu SK 2 to za nami, a z nami spędzicie lato z pięcioma gwiazdkami, nawet mi się pięknie zrymowało. W zabawie Polska jest najfajniejsza w tym tygodniu do zgarnięcia luksusowy pobyt na Mazurach. Co to oznacza? Aspa na przykład, piękne jeziora, masa drzew, baseny, jacuzzi. To wszystko jest na wyciągnięcie ręki w hotelu dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie, a taki pobyt zgarnie ta osoba, która w Quizie o Polsce odpowie na jak najwięcej pytań. Ważne, liczą się dobre odpowiedzi. Zgłoszenia do quizu możecie zostawiać na sk2.pl. Kolejna runda już dzisiaj po 15. Pamiętajcie, że wysyłamy was z drugą połówką, bo jak wakacje, to miłość, a jak miłość, to zespół Bajm. Miłość i ja. Już teraz w Radiu SK2.

0: O niechcianej pobudce. Ryszard Rynkowski i Nie budźcie marzeń ze snu w Radiu SK2, a te mundialowe marzenia nie dość, że zostały obudzone, to jeszcze są spełnione. W najnowszym rankingu FIFA Hiszpania na miejscu pierwszym, Argentyna druga, Francja trzecia. Tego oczywiście można było się spodziewać. Za to ciekawostka jest taka, że Polska utrzymała się na pozycji numer 36. Wychodzi na to, że taką naszą supermocą jest stabilność. Nie graliśmy na mundialu, a i tak nikt nas nie wyprzedził. No chyba naszym należy się jakaś nagroda od PZPN-u. To w duchu powiedzenia, czy się stoi, czy się leży, no to premia się należy.
1: SK2. Autopromocja. W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato, na bogato.
2: Roxana, właśnie teraz wygrywasz weekend w pięciogwiazdkowym hotelu Hilton Świnoujście.
3: Ale czas super.
4: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do pięciogwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.
4: Zgłoś się na sk2.pl.
5: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
6: Autopromocja.
1: Reklama.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
1: Lidl, to się opłaca.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje

0: Biedronka. To będzie ostatnia reklama. Castorama. Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
1: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. I po reklamie.

0: Za 3 tygodnie, na żywo, na stadionie w Krakowie, Królowa Dram. Być może wybrzmi. To Sanach w Radiu SK 2, dokładnie 14 sierpnia, przedostatni koncert na tegorocznej stadionowej trasie. We wrześniu wielki finał w Warszawie. No i zakładam, że potem nastąpi zasłużony odpoczynek dla Zuzi. Się należy jak najbardziej. My pędzimy dalej, przed nami newsy Radia SK 2 o 11.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Has. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
6: Marilyn Monroe jest we Wrocławiu. Już otwarta wyjątkowa wystawa w Krupa Art Foundation. Legendarne fotografie Miltona Greena spotykają się ze sztuką współczesną, tworząc nową opowieść o najsłynniejszej ikonie XX wieku. Tylko przez 3 miesiące. Nie czekaj, odwiedź Krupa Art Foundation przy Rynku Głównym we Wrocławiu.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Na drogach Jeleniej Góry sytuacja jest spokojna. Ruch jest umiarkowany, więc przejazd przez miasto powinien być płynny. Możecie bez stresu dotrzeć do celu. Teraz o pogodzie. W najbliższych godzinach możecie spodziewać się lekkiego deszczu, a temperatura wzrośnie do 19 kresek. Ciśnienie będzie stabilne, dlatego nie wpłynie na wasze samopoczucie. Po południu termometry pokażą 20 stopni. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę. To tyle o pogodzie teraz. Do usłyszenia.
12: Jest 11:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. 3-miesięczny areszt dla 23-latka z powiatu sandomierskiego Świętokrzyskiem. Mężczyzna usłyszał zarzuty znęcania się nad swoim 9-miesięcznym synem. Ślady pobicia odkrył lekarz badający dziecko i natychmiast wezwał policję.
13: Otrzymaliśmy informację ze szpitala w Sandomierzu, że na oddział dziecięcy przyjęto tam 9-miesięcznego chłopca. Obecność dziecka była związana z gorączką i wymiotami, natomiast podczas badania lekarz stwierdził, że na ciele dziecka znajdują się ślady i zasinienia, które mogą wskazywać na to, że do ich powstania ktoś się przyczynił. Lekarz powiadomił służby.
12: Mówił Kamil Tokarski, rzecznik świętokrzyskiej policji. Sprawą natychmiast zajęła się prokuratura.
14: Został zebrany materiał dowodowy, który pozwolił wydać postanowienie o przedstawieniu zatrzymanemu mężczyźnie zarzutu fizycznego i psychicznego znęcania się nad swoim 9-miesięcznym synem oraz nad jego matką.
15: Podejrzany został tymczasowo aresztowany. Czyn, który został zarzucony podejrzanemu, zagrożony jest karą do 8 lat pozbawienia wolności.
12: Mówi Daniel Prokopowicz, rzecznik prokuratury okręgowej w Kielcach. Matka dziecka na razie nie usłyszała w tej sprawie żadnych zarzutów. Niebezpieczna sytuacja w warszawskim metrze. Na stacji Wawrzyszew wózek stoczył się z peronu na torowisko. 3 stacje są wyłączone z ruchu. Wózek na szczęście był pusty, a w tej chwili...
16: Strażacy wyciągają go spod pociągu.
12: Mówi Anna Bartoń z warszawskiego metra. ZTM uruchomił komunikację zastępczą. Żołnierze ruszają w teren. Do końca lipca będą się szkolić w lasach na Opolszczyźnie. Jest apel o niefotografowanie.
17: Żołnierzy będzie można spotkać w rejonie Opola, Turawy i Zawadzkiego. Będą poruszać się pieszo, indywidualnie lub w grupach. Na leśnych drogach będzie można też zobaczyć wojskowe pojazdy terenowe. Wojsko uspokaja to ćwiczenia szkoleniowe i apeluje o niefotografowanie żołnierzy i niepublikowanie takich zdjęć w internecie. Dodatkowo we wtorek w całym kraju, także w województwie opolskim, będą uruchamiane systemy alarmowe. Sygnały również będą miały charakter ćwiczebny i nie oznaczają zagrożenia.
12: O czym informowała Dorota Seń.
0: Innymi słowy, no foto, please. Są ładniejsze rzeczy do fotografowania na Opolszczyźnie. Zamek w Niemodlinie, zamek w Mocznej, to tak na przykład podpowiem. Polska jest piękna, długa i szeroka, a my gramy wam po polsku. Królowa Łez i Agnieszka Chylińska na początek tej godziny specjalnie dla was. Kasia Grodzka, dzień dobry.
18: No

O miłości na skalę światową. Zespół Kobra Noska, kocham cię jak Irlandię. Gramy wam w Radiu SK2, a my za to uwielbiamy, wręcz kochamy to, co naukowcy zbadają i czym się tam nam pochwalą. Dietetycy na przykład ostatnio odkryli, że picie od 3 do 4 filiżanek zielonej herbaty w tygodniu działa jak tarcza ochronna dla wątroby. Herbata może pomóc na przykład przy jej otłuszczeniu. Proszę bardzo. Oczywiście za tym też musi iść i dieta, i ruch, ale ogólnie samo zdrowie. No i też tak sobie pomyślałam, że po tym finałowo-mundialowym weekendzie taki zielony plaster na wątrobę, dla co po niektórych, będzie jak znalazł. SK

Przenosimy się do połowy lat 80., czyli do czasów, gdy menadżerowie Manamu próbowali promować zespół na zachodzie. W tym zamyśle powstał nagrany w RFN anglojęzyczny album Wet Cat, który promował singiel Who's That Lipstick on the Glass. Co ciekawe, w polskim eterze piosenka zadebiutowała właśnie w wersji angielskiej. Dopiero po kilku miesiącach podmieniono ją na wersję w języku ojczystym. I ta wersja już teraz przed nami.

0: To nowość w Radiu SK2. Bój się Boga, dziewczyny od Oli Kendry. Kawałek, na który bez strachu, bez obaw możecie oddawać swoje głosy w ramach gorącej polskiej dwudziestki. A właśnie, w propozycjach na wasze głosy czeka też inny singiel od Oli, czyli To za mało. Można śmiało głosować, a efekty tego właśnie głosowania na naszej antenie w każdy piątek po 18.
1: SK2. Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na was już w ten weekend. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
5: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Rodzinna przygoda czeka w Fun Park Polanica. Dmuchańce, zjeżdżalnia, brodzik z wódeczkami, eurobungee, kule wodne oraz plac zabaw i wieża wspinaczkowa. A po zabawie pyszne gofry i przekąski. Zapraszamy. Fun Park-Polanica.pl.
1: I po reklamie.

0: Zespół Lady Punk udowadnia, że na polskim rynku muzycznym wszyscy czują się jak jedna wielka rodzina. Mała Wojna, którą gramy wam w Radio SK2, jest dobrym przykładem, bo słowa do tego singla ułożył Zbigniew Hołdys. Proszę bardzo. Takie polskie hity wam gramy. Zbliża się południe, przed nami newsy w Radio SK2, a po godzinie 12 No Self kręca.
1: Reklama.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: W Leroy akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: I po reklamie.
7: Przygotujcie się na lekkie opady deszczu w Jeleniej Górze, ale temperatura będzie przyjemna, około 20 kresek. Wieczorem termometry pokażą podobne wartości. Jutro spodziewajcie się małych chmur i do 23 stopni, a w środę ciemne chmury i maksymalnie 20 kresek. Na drogach w Jeleniej Górze spory ruch na Lubańskiej w stronę Sobieszowa i Piechowic, zwłaszcza przy stacji kolejowej. Na Alei Wojska Polskiego od Sudeckiej do Cieplic też wolniej. To tyle o pogodzie teraz. Do usłyszenia.
8: Jest 12 News SK2, Anna Łobocka. Pogoda uspokaja się. Alerty burzowe dziś tylko na północy kraju, ale ostatnie godziny ciężkie były w wielu regionach, m.in. w Małopolsce, mówi Dominik Ryba ze Straży Pożarnej w Tarnowie.
9: W miejscowości Otwinów drzewo uszkodziło budynek gospodarczy w Tarnowie, zaparkowane samochody. W miejscowości Radłów strażacy zabezpieczali uszkodzony dach na budynku mieszkalnym.
8: Niespokojnie było też w centrum, dodaje Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
10: Strażacy usuwali połamane gałęzie i konary drzew. Wypompowywanie wody również było częścią zadań strażaków. Jeżeli chodzi o straty materialne, największe miały miejsce w Łodzi. Spadające drzewa uszkodziły 4 samochody osobowe.
8: Najbliższe dni mają być spokojniejsze, ale sporo chłodniejsze, z temperaturą poniżej 20 stopni. Poprawia się stan rannych po groźnym wypadku w Lubuskiem. Wczoraj wieczorem pod Babim Mostem pijana kierująca zjechała na przeciwległy pas i uderzyła w prawidłowo jadący samochód. Siła uderzenia była tak duża, że pojazd dechował. Ranne zostały 3 osoby, mówi Anna Baran z zielonogórskiej policji.
11: Kobieta miała w organizmie 0,7 promila alkoholu. Za spowodowanie kolizji została ona ukarana mandatem karnym w wysokości 5000 zł. Dodatkowo wobec tej kobiety prowadzone jest postępowanie w związku z kierowaniem pojazdem w stanie nietrzeźwości.
8: Na życiu poszkodowanych w wypadku nie zagraża niebezpieczeństwo. To najbardziej aromatyczne zbiory. Rozpoczęły się lawendowe żniwa, mówi Marek Sujka, plantator z Wielkopolski.
12: Zaczynamy już ścinać, ponieważ wąskolistna lawenda i już przekwitła. Jeszcze docinamy, żeby ją uformować przed zimą.
8: A z lawendy robi się m.in. olejki, kosmetyki czy syropy.
0: Mamy 12 na zegarach. Ta gorsza połowa poniedziałku już za nami. Teraz już będzie z górki. W tej godzinie z najlepszymi polskimi hitami mam dla was tegoroczny hymn męskiego grania od trio Herbut, Zalia i Vito, a na początek niezaprzeczalny klasyk o zaprzeczaniu od zespołu T-Love. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: Jeśli czujecie, że rzęsa albo kurz wpadł wam do oka, stąd to nagłe zaszklenie, spokojnie, to naturalna reakcja na tę miłosną balladę od Anii Garwan. Sen na pogodne dni, no coś pięknego. To ja odwrócę teraz nastrój o 180 stopni, no self kręcę przed nami w Radiu SK2.
1: No self kręca.
2: Halo?
3: Czy ja rozmawiam z panią Anną z wylotu do Egiptu, proszę pani, razem z nami?
2: Tak.
3: Moje uszanowanie, wypasiona Iwona po tej stronie z biura podróży. Ja telefonuję, proszę pani, informacyjnie w sprawie tegoż Egiptu. Mogłabym zająć kilka chwil, bo mam tutaj informacje.
2: Proszę bardzo.
3: Nie będzie rezydenta polskiego. Chcielibyśmy państwa, proszę pani, tutaj jakby poinformować, czy to będzie stanowiło problem, bo jeżeli tak, no to my ewentualnie słowniki, proszę pani, damy.
2: Jedziemy pierwszy raz z mężem, tak? Na taką zagraniczną wycieczkę, no więc ten rezydent no, jest nam tutaj bardzo potrzebny.
3: A to zapytam, władacie państwo albo bułgarskim, albo chorwackim?
2: No nie, polski, no i angielski, ale to tak podstawowy.
3: Nie, angielskiego
2: tylko.
3: Już nie ma, bo angielski poszedł do Niemiec, a teraz, proszę pani, mamy tylko ewentualnie bułgarskiego albo chorwackiego rezydenta. I dlatego też wydzwaniamy do wszystkich, żeby przygotować. I no pytanie teraz, co by państwu odpowiadało, żebyście też mieli komfort?
2: Ojejku, no to jest problem. Troszkę się tutaj znarodził.
3: No nie. Proszę pani, mamy tę sytuację jakby opanowane. Niech mi pani powie, czy bardziej bułgarski, czy chorwacki byłby odpowiedni, bo przygotujemy słowniki.
2: No to chyba ten bułgarski może.
3: No to według uznania, szanowna pani. Bo
2: tak?
3: my jeszcze mamy, proszę pani, 12 słowników polsko-bułgarskich.
2: No to dobrze, no to niech będzie ten słownik.
3: Żebyście się mogli komunikować, proszę pani, z rezydentem. A jeśli, proszę pani, chorwacki, to też mamy. Bułgarskiego mamy w dwóch tomach, więc proszę pani, no żeby było tutaj lepiej.
2: No to dobrze, niech będzie ten polsko-bułgarski.
3: Słownik wysyła.

0: Romantyczna ze spółką Wi, nasze rendezvous. Tak wam gramy w Radiu SK. 2 rendezvous, czyli z francuskiego umówione spotkanie i to bardzo dobrze się składa, bo ja właśnie w tej chwili, w tym momencie umawiam was na spotkanie z Piotrkiem Kupichą. Możecie sobie zapisać gdzieś. Dzisiaj po godzinie 18 Piotrek wpadnie do nas nie z pustymi rękami, bo odpali premierę najnowszego singla zespołu Feel, świeżynka, bardzo świeża sprawa, czyli Ze mną bądź. Warto zostać z Radiem SK.
1: SK2. Autopromocja. Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
4: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
5: Marilyn Monroe jest we Wrocławiu. Już otwarta wyjątkowa wystawa w Krupa Art Foundation. Legendarne fotografie Miltona Greena spotykają się ze sztuką współczesną, tworząc nową opowieść o najsłynniejszej ikonie XX wieku. Tylko przez 3 miesiące. Nie czekaj, odwiedź Krupa Art Foundation przy Rynku Głównym we Wrocławiu.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się odmalować salon.
11: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
10: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
11: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
12: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: I po reklamie.

0: W tym domu nie pogryzą nas żadne komary, kleszczy też nie ma, można śmiało siąść na werandzie i słuchać. PZ Hour, Dom nad wodą, skrążka muzyka komercyjna, rocznik 2022, choć kawałek w zeszłym roku dostał drugie życie dzięki współpracy PZ-a z utalentowaną Wani. Nigdy nie wiecie, co zostanie viralem. Tak można tę historię podsumować. Tu Radio SK2, przed nami punktualnie o 13 newsy.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy borówki amerykańskie 10,99 za opakowanie 400 gramów. A do tego winogrona ciemne na wagę 9,99 za kilogram. Tak, winogrona ciemne 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie.
9: I po reklamie.
10: Dziś w Jeleniej Górze czeka nas umiarkowana pogoda. Temperatura wzrośnie do 20 kresek, co zapewni komfortowe warunki. Możliwe są przelotne opady, więc warto mieć parasol pod ręką. Wiatr będzie łagodny, nie przekroczy prędkości 5 km na godzinę, co nie powinno przeszkadzać w codziennych aktywnościach. Ciśnienie pozostanie stabilne, dlatego nie musimy się obawiać nagłych zmian. Wieczorem temperatura utrzyma się na poziomie 20 stopni. Kolejne wieści pogodowe na antenie SK2 już za godzinę.
11: Jest 13 news SK2, Anna Łobocka. Kierowca usłyszał 6 zarzutów i trafił do aresztu. To 24-latek, który ciężarówką uciekał przed policją. Wcześniej nie zatrzymał się do kontroli na drodze S10 w okolicach Czerniewicy w Kujawsko-Pomorskim. W trakcie pościgu staranował radiowóz. Ostatecznie uderzył w drzewo i porzucił auto w lesie. Mundurowi zatrzymali go dopiero w Wielkopolsce. Mężczyzna usłyszał m.in. 2 zarzuty dotyczące posiadania substancji psychotropowych, mówi Mariusz Ciechanowski z prokuratury w Aleksandrowie Kujawskim.
12: Jedna z tych substancji została ujawniona w samochodzie należącym do naszego podejrzanego. Druga z tych substancji znajdowała się w samochodzie, którym on uciekał. Tam było 12 pojemników typu Mauser o pojemności 1000 litrów każdy.
11: Zarzuty usłyszał też drugi mężczyzna, który miał pomagać 24-latkowi w ucieczce i ukrywaniu się. Projekty już są. Jutro rząd ma zająć się propozycjami Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi m.in. kominów płacowych. Czego możemy się jeszcze spodziewać? Mateusz Gołębiewski.
13: Resort Zdrowia chce także wprowadzić pełną jawność konkursów i umów w placówkach mających kontrakty z NFZ, zakazać zawierania umów ze spółkami lekarskimi, czy wprowadzić obowiązek pracy lekarza na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu.
14: Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy.
13: Mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Zmiany były głównym tematem czwartkowego posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia, na którym lekarze z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy domagali się m.in. wsparcia szpitali zatrudniających na umowę o pracę. Po posiedzeniu rządu 2 projekty ustaw przygotowane przez ministerstwo mają pilnie trafić na obrady Sejmu.
11: Jeszcze Małopolska. Prawdopodobnie jutro pociągi wrócą na trasę. To po tym, jak na odcinku Piwniczna-Zdrój-Muszyna towarowy skład wykoleił się i wpadł do rzeki. Zniszczenia są duże, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
15: Na pół kilometrze trzeba było wymienić podkłady kolejowe. Miejscowo również tory. Zostało kilka wagonów, które leżą obok koryta rzeki i ten jeden w rzece. I po naprawie torów będziemy mogli przystąpić do ich usuwania.
11: Trwa ustalenie przyczyn wypadku. Nikomu nic się nie stało.
1: 2,5 minuty po godzinie 13. Mamy poniedziałek, najlepsze polskie hity grają dalej. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Na dobry początek Margaret i Tańcz Głupia. Ja wiem, że dla wielu z was ten poniedziałek nie brzmi najlepiej, szczególnie po powrocie z urlopu, ale ja wam będę grała tak, żeby poprawił wam się nastrój. No to co? Gramy i zaczynamy.
8: SK2.

Jak to dobrze brzmi. Magma i Aisha, tak wam gramy 16 minut po godzinie 13. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Och, jak dobrze. To zakończenie. Można śpiewać, moi drodzy, ale chciałabym też wam przypomnieć, a bardziej powiedzieć, że dzisiaj mamy poniedziałek, 20 dzień lipca i dzisiaj rozpoczynamy kolejną część naszej zabawy Polska jest najfajniejsza. W tym tygodniu walczycie o hotel dr Ireny Eris na Wzgórzach Dylewskich. To na Mazurach bardzo fajna miejscówka. Każdy chciałby z takiego pobytu skorzystać. No i SK2 daje wam taką możliwość, że wy się możecie do naszej zabawy zgłaszać. Na sk2.pl znajdziecie szczegółowe informacje, formularz do wypełnienia. Kto wie, może to właśnie dzisiaj do was zadzwonię po godzinie 15. Zgłaszajcie się, ja gram dalej. Kolejne najlepsze polskie hity. Już teraz Daria Zawiałow i Hej Hej. SK

Cofamy się do roku 1978. Młodzi muzycy Beata Kozidrak i jej starszy brat Jarosław wraz z Andrzejem Pietrasem i Markiem Winiarskim tworzą zespół. Jego nazwa to Baim, który później stał się bardzo popularny i zaczynają tworzyć numery. I tak zrodziła się pierwsza nuta, Piechotą do lata. Czy wy wiecie, że to była przepustka?

ścieżka do wielkiego świata? To właśnie po tym numerze Baim stał się bardzo popularnym zespołem. Swoją drogą nazwa zespołu Baim powstała z inicjałów członków grupy. To tak jakby ktoś nie wiedział. No to co, gramy w Radio SK2 Baim i piechotą do lata już teraz.

0: Bledka z numerem Tańcz. To jest jej najnowszy singiel, który gramy wam właśnie w Radiu SK2, bo my gramy wam najlepsze polskie hity. 35 minut po godzinie 13, to jest Radio SK2. Swoją drogą mamy dzisiaj poniedziałek, czyli tak bezpieczniej mówiąc, to jest ten dzień na literkę P. Nie wszyscy go lubią, nie wszyscy za nim przepadają, ba, jak się okazuje, naukowcy mówią, że mamy lęk przed poniedziałkiem i lęk do powrotu, mamy lęk przed powrotem do pracy po weekendzie. 82% pracowników boi się powrotu po przerwie, obawia się poniedziałku, obawia się otwarcia swojej skrzynki mailowej. No brzmi przerażająco, ale ja mam nadzieję, że my ten poniedziałek odczarujemy. Już to kiedyś tutaj robiliśmy, no bo poniedziałek może stać się fajnym działkiem. Tak, moi drodzy, i to za waszą sprawą właśnie. Piszcie na Messengerze Radia SK2, dlaczego poniedziałek może być fajnym działkiem. Co takiego dobrego wam się przydarzyło, o czym chcielibyście opowiedzieć? Czekam na wasze głosówki, wiadomości, a ja mam gadżety Radia SK2, które spowodują, że ten fajny działek będzie jeszcze bardziej fajny.
1: SK2. Reklama.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka tylko 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
10: Zapraszamy do salonu Impwar w Rzeszotarach, ulica Legnicka 1 oraz na bydimpwar.pl.
9: BYD. Build your dreams.
11: I po reklamie.

0: rotary na jednej z dzikich plaż. No, patrząc na pogodę, patrząc na to, że mamy poniedziałek i zbliża się godzina 14, to ja wiem, że wielu z nas chciałoby się na taką dziką plażę przenieść. W Radiu SK2 zapewniamy wam muzyczne podróże, to prawda, po godzinie 14 kolejne najlepsze polskie hity się pojawią. Będzie m.in. Krzysztof Krawczyk, ale będzie też zespół Lady Punk.
1: Reklama. Marilyn Monroe jest we Wrocławiu. Już otwarta wyjątkowa wystawa w Krupa Art Foundation. Legendarne fotografie Miltona Greena spotykają się ze sztuką współczesną, tworząc nową opowieść o najsłynniejszej ikonie XX wieku. Tylko przez 3 miesiące. Nie czekaj, odwiedź Krupa Art Foundation przy rynku głównym we Wrocławiu.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Rodzinna przygoda czeka w Fun Park Polanica. Dmuchańce, zjeżdżalnia, brodzik z wódeczkami, eurobungee, kule wodne oraz plac zabaw i wieża wspinaczkowa. A po zabawie pyszne gofry i przekąski. Zapraszamy. funpark-polanica.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Hej, musisz się tak na nie gapić.
6: No oderwać wzroku nie mogę.
5: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
6: Ale są takie atrakcyjne.
7: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan Twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
1: I po reklamie.
8: W Jeleniej Górze po południu możecie spodziewać się lekkich opadów deszczu. Temperatura wzrośnie do około 20 kresek, a ciśnienie pozostanie stabilne. Wieczorem termometry pokażą maksymalnie 20 stopni, a jutro będzie słonecznie z temperaturą do 23 kresek. Na drogach w Jeleniej Górze jest teraz gęsto na ulicy Grunwaldzkiej w kierunku centrum, zwłaszcza do skrzyżowania z Uleczu Jana Pawła. Ulica Lubańska też zwalnia w stronę Sobieszowa, szczególnie przy stacji kolejowej.
9: Jest 14. News SK2, Anna Łobocka. Minister obrony ostrzega przed możliwymi rosyjskimi prowokacjami. Moskwa może wykorzystać przechwycone ukraińskie drony, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
10: Na to trzeba być gotowym. Jutro rano kolejny raz zbierze się Komitet Bezpieczeństwa Rady Ministrów. To będzie jeden z głównych tematów. O tym mówią nasi partnerzy z państw bałtyckich, z Finlandii, z Rumunii. Widzimy, to zagrożenie jest dla całej wschodniej flanki NATO.
9: Wicepremier przypomina, że tylko w zeszłym tygodniu nad Bałtykiem doszło trzykrotnie do przejęcia rosyjskich samolotów, które poruszały się blisko polskiej przestrzeni powietrznej. Zabójstwo kobiety w Chojnie w Zachodniopomorskiem. Policji udało się zatrzymać mężczyznę, który może mieć związek z jej śmiercią. Więcej na ten temat Michał Zaremba.
11: Akcji poszukiwawczej udział wzięli funkcjonariusze prewencji, przewodnicy z psami tropiącymi oraz zespoły wykorzystujące drony. Działania wsparli także policjanci z Komendy Wojewódzkiej ze Szczecina. Mężczyznę mogącego mieć związek ze sprawą zatrzymano niespełna 3 godziny po znalezieniu ciała.
9: Zanim zarezerwujesz nocleg, sprawdź ofertę. Wakacje to czas, w którym pojawia się wielu oszustów. Dlatego warto dokładnie zweryfikować miejsce pobytu i sprzedawcę, zanim zdecydujemy się na wpłatę zaliczki, mówi Aleksandra Filip z Policji w Gdańsku.
12: Oszuści kuszą atrakcyjnymi cenami, pięknymi zdjęciami i informacją o ograniczonej liczbie wolnych terminów, wywierając presję na szybkie podjęcie decyzji i wpłatę zaliczki. Przed dokonaniem rezerwacji warto poświęcić jednak kilka minut na weryfikację oferty. Sprawdźmy opinię o obiekcie jego właścicielu. Zweryfikujmy adresy oraz dane kontaktowe.
9: A szczególną ostrożność powinny wzbudzić oferty, w których właściciel namawia do kontaktu lub płatności poza portalem rezerwacyjnym.
0: Dwie minuty po godzinie 14. Dzień dobry, mamy poniedziałek, ale jakby z tego poniedziałku zrobić fajny działek, co wy na to? Czekam na wasze wiadomości. Dlaczego poniedziałek może być fajnym działkiem? Już dostałam taką od Asi. W poniedziałek udało mi się wygrać u was w państwa miasta i zgarnąć prezent marzeń. I od razu dzień z rana był mega pozytywny. Energia, radość aż mnie roznosiło. No jak jeszcze dorzucimy do tego najlepsze polskie hity, to wszyscy będą dzisiaj mieli fajny działek. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK2.
0: A my gramy. Na dobry początek Krzysztof Krawczyk, bo jesteś ty, a ja czekam na wasze wiadomości. Dlaczego poniedziałek jest fajnym działkiem? Piszcie na Messengerze Radia SK2.

Wariusz Manks i Kasia Stankiewicz przed epoką wstydu. Tak wam gramy 13 minut po godzinie 14 w Radiu SK2. Bo to są najlepsze polskie hity. Ja się was pytam, dlaczego poniedziałek może być fajnym działkiem? Otóż okazuje się, że na przykład dlatego, że można usłyszeć u nas nowość od Sanach itp. itd. To już teraz gramy wam w Radiu SK2. To nowość na naszej playliście.

po parzeni kawą 3 byłaś dla mnie wszystkim. Tak wam gramy w Radiu SK 2, 20 minut po godzinie 14. To są najlepsze polskie hity. Dzisiaj mamy poniedziałek, czyli ten dzień na literkę P, który nie przez wszystkich jest lubiany, ale Iwona napisała, że dla niej ten poniedziałek jest wyjątkowo fajny, bo jeszcze tylko wtorek i urlop. No to rzeczywiście, dwa dni to tak jakbyśmy już miały czwartek, piątek i weekend, prawda? To tak jak wszyscy w czwartek się cieszą, że weekend zbliża się wielkimi krokami, tak Iwona cieszy się w poniedziałek. Można? Ależ można. Piszcie, dlaczego poniedziałek według was jest fajnym działkiem, co dobrego się u was dzieje, a ja gram dalej. Już teraz

0: Polski, 39 minut po godzinie 14. To jest Radio SK2, najlepsze polskie hity, ale to są dobre, mocne, rockowe brzmienia. No takie zdecydowanie pobudzają, szczególnie jeśli odliczamy ten czas do zakończenia pracy. Ten moment, kiedy będziemy mogli to biuro opuścić i pomyśleć już tylko o wolnym poniedziałkowym popołudniu. Bo są tacy, którzy już się tym dniem zmęczyli. Ja wiem, ja rozumiem, ale ja przychodzę do Was z czymś, co może Was trochę ucieszyć. Jest to nasza zabawa. Polska jest najfajniejsza, a u nas możecie zgarnąć pobyt, tygodniowy pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu. No w tym tygodniu hotel dr Ireny Eris, Wzgórza Delewskie. Szanowni Państwo, on na Was czeka. Jeśli pytacie się, co musicie zrobić, żeby taki pobyt zgarnąć, żeby mieć w ogóle szansę, no to zaglądajcie na sk2.pl i też posłuchajcie tego, co za chwilę.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato na bogato.
3: Roxana, właśnie teraz wygrywasz weekend w pięciogwiazdkowym hotelu Hilton Świnoujście.
4: Ale czas super.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka w Carrefourze. Winogrona jasne 58% taniej. 6,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 lipca. Cena przed obniżką 16,99.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alestro. Już dziś. Pistacje kalifornijskie Alestro 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alestro. Żyj ze smakiem.
6: Lidl. To się opłaca.
7: I po reklamie.

Nie dość, że taki przystojny, to jeszcze tak utalentowany. Oskar Cemsi, Daj mi znać, tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 15, po 15. Kolejne najlepsze polskie hity, najnowsze informacje z kraju i ze świata, ale także Polska jest najfajniejsza. Kogoś z was za chwilę przepytamy z wiedzy o Polsce i ktoś z was już za chwilę powalczy o pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu.

0: płód już za 74,97, a panele laminowane AC4 8 mm Forest View za 41,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej, tylko 11,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Popołudnie w Jeleniej Górze zapowiada się umiarkowanie ciepłe z temperaturą sięgającą 20 kresek. Możemy spodziewać się przelotnych opadów, które nie powinny jednak długo trwać. Jutro natomiast słońce ma zdominować niebo, a termometry pokażą aż 23 stopnie. Na drogach Jeleniej Góry ruch jest obecnie nieco spowolniony na ulicy Grunwaldzkiej w stronę centrum oraz na ulicy Jana Pawła przy stacji Zabobrze. Ulica Sobieskiego w kierunku trasy czeskiej również wymaga cierpliwości.
6: Jest 15 News SK2, Anna Łobocka, a na początek polityka i trwające przy Nowogrodzkiej spotkanie PiSu. Tematem z pewnością coraz ostrzejszy konflikt między partyjnymi frakcjami. W czwartek mija termin ultimatum Jarosława Kaczyńskiego. Do tego dnia politycy PiSu mają czas na złożenie oświadczenia i opuszczenie wewnątrz partyjnych stowarzyszeń, przede wszystkim założonego przez Mateusza Morawieckiego. O coraz ostrzejszym wewnętrznym konflikcie w Prawie i Sprawiedliwości Michał Rawa.
7: W weekend na Platformie X politycy PiSu kierowali do siebie takie słowa jak rynsztok, czy nawet stół pysk. Obserwatorzy są zgodni.
8: To jest jednak największy wyraz buntu w PiSie kiedykolwiek.
7: Mówi były polityk Konfederacji, obecnie komentator polityczny Robert Winnicki. Kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek stawia sprawę jasną.
9: Wszyscy do czwartku powinni złożyć stosowne oświadczenie. Jeśli ktoś nie złoży, jest rozłamowcem.
7: Ale stronnicy Mateusza Morawieckiego w partii przekonują, że nie zrezygnują ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Jak słyszymy, pełną parą idą też przygotowania do tak zwanego grilla Morawieckiego, czyli wydarzenia, które 31 lipca organizuje jego stowarzyszenie.
6: Tymczasem PiS traci na rozłamie, jak wynika z najnowszego badania Instytutu Badań Polster dla Superekspresu. Partia Jarosława Kaczyńskiego może liczyć na 23,8% głosów. Ewentualne ugrupowanie Morawieckiego dostałoby 2,3%. Gdyby w PiS nie doszło do rozłamu, zagłosowałoby na nie 25,4% wyborców. A pełne wyniki sondażu na se.pl. Droższe paczki, mniej zamówień z Chin. Od 1 lipca są dodatkowe opłaty przesyłek spoza Unii Europejskiej, mówi Justyna Pasieczyńska z Krajowej Administracji Skarbowej.
10: Cła nie płaci konsument, dłużnikiem celnym jest sprzedawca, platforma internetowa lub ich przedstawiciel zgłaszający towar do odprawy. Konsument może jednak zobaczyć wyższą cenę zakupu, jeżeli sprzedawca uwzględni ten koszt w cenie lub w kosztach dostawy.
6: A to 3 euro naliczane od każdej zamówionej rzeczy.
11: Dwie minuty po godzinie 15. Za chwilę ktoś z Was powalczy o pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu. No i rzeczywiście jest o co walczyć. Radio SK2, Polska jest najfajniejsza, to nasza zabawa. Za chwilę kogoś z Was przepytam z wiedzy o Polsce. Możecie się jeszcze zgłaszać, to ostatnia szansa. Zaglądajcie na sk2.pl, tam wypełniajcie formularz, a ja już teraz gram hity, najlepsze polskie hity. Oczywiście Kinga Baryga, witam i zapraszam. Dede Negra, to na dobry początek.
12: SK2.

0: Sponsorem konkursu jest Ziaja, producent kosmetyków serii Sofot Sam.
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.
2: To, że Polska jest najfajniejsza, to my już wiemy, ale teraz chcemy wam to udowodnić i wysyłamy was do pięciogwiazdkowego hotelu. W tym tygodniu to hotel dr Ireny Eris na Wzgórzach Dylewskich. Och, jak tam musi być pięknie, bo to przecież nasze polskie piękne Mazury. A ze mną jest Aneta. Cześć, Aneto.
3: Cześć.
2: Ty dzisiaj powalczysz o to, żeby właśnie taki pobyt zgarnąć. No i zobaczymy, czy będziesz najlepsza w tym tygodniu. Jesteś pierwsza, więc no tutaj od ciebie zależy. Sky is the limit, że tak powiem.
3: Oby się okazało, że pierwsi będą też najlepszymi.
2: Trzymam za to mocno kciuki. Przypomnę ci jeszcze na szybko zasady. Ja zadaję ci pytania. Masz 30 sekund, żeby na te pytania odpowiedzieć. One są tak skonstruowane, że wystarczy, jak odpowiesz tak lub nie. No i tutaj oczywiście liczy się najwięcej musisz odpowiedzieć na jak najwięcej pytań w 30 sekund, a później podliczamy głosy i sprawdzamy, jak wygląda sytuacja u ciebie. Jeszcze też ważna informacja, ja zaczynam odliczać czas w momencie, kiedy przeczytam pierwsze pytanie. Czy zasady są jasne?
3: Oczywiście.
2: Dobrze, to w takim razie. Czy Szczyrk leży w Beskidzie Śląskim?
3: Tak.
2: Czy Polska graniczy z Rumunią?
3: Nie.
2: Czy żurek i barszcz biały to dokładnie ta sama zupa?
3: Nie.
2: Czy Szczecin leży nad Odrą?
3: Tak.
2: Czy kiszka ziemniaczana wywodzi się z Podlasia?
3: Tak.
2: Czy Giewont jest najwyższym szczytem Tatr?
3: Nie.
2: Czy Polska ma 24 parki narodowe?
3: Nie.
2: Czy bursztyn jest nazywany złotem Bałtyku?
3: Tak.
2: Czy faworki są Okej, skończył nam się czas, ale uwaga, uwaga. Wow, Aneta, co ty tutaj narobiłaś? Odpowiedziałaś na 8 pytań, z czego na 8 poprawnie. Wielkie gratulacje, brawa dla ciebie. Powiem ci szczerze, że masz sporą szansę, bo to naprawdę bardzo, bardzo dobry wynik.
3: Świetnie, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że nikt nie zdoła mnie przebić.
2: No to słuchaj, teraz już pozostało ci słuchanie Radia SK2 i oczekiwanie na piątek, na wielki, wielki finał.
3: Będę czekać z niecierpliwością i powoli pakować walizkę.
2: Proszę bardzo, bardzo dobre podejście, bardzo dobre podejście. To jak będziesz pakowała tę walizkę, to my zostaw tam trochę miejsca, bo my mamy dla ciebie też taką gwarantowaną nagrodę i jest to oczywiście zestaw kosmetyków.
3: Super, dzięki wielkie.
2: Dzięki bardzo, trzymaj się, miłego dnia i mam nadzieję, że do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
2: Hej, pa. My, moi drodzy, gramy dalej. No, Aneta tutaj jest pewna swego, ale wy możecie ją z tej pewności delikatnie wybić. I po prostu zgłaszajcie się do naszej zabawy sk2.pl, bo do końca tygodnia możecie jeszcze właśnie z Anetą rywalizować.
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.
0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.

0: Baj mi krótka historia. Tak wam gramy w Radio SK2. To są najlepsze polskie hity. Zbliża się 15.30, a to czas na najnowsze informacje. Skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, które przedstawi wam Anna Łobocka.
1: Wielka Brytania ma nowego premiera, został nim Andy Burnham. Wcześniej po krótkiej rozmowie z królem Karolem III otrzymał zgodę na utworzenie rządu. Burnham jest siódmym w brytyjskiej historii lejburzowskim premierem oraz siódmym premierem królestwa od czasu referendum brexitowego w 2016 roku. Pensje Polaków wzrosły w czerwcu o 2,5%. Tak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Jak podaje GUS, wpłynęły na to przede wszystkim premie, nagrody, a także podwyżki. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w ubiegłym miesiącu wyniosło 9400 zł. A na koniec Hiszpania. Ewakuowano mieszkańców ponad 30 miejscowości. To w związku z poważnymi pożarami, które trawią lasy i łąki. Większość ewakuacji dotyczy centrum kraju. Walkę z ogniem utrudniają wysokie temperatury. W tym tygodniu to nawet 45 stopni.

0: SK2. Jelenia Góra.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: nowy plan.
1: Red Lips i to, co nam było 20, w sumie to 19 już minut zostało nam do godziny 16, a to oznacza, że są tacy, którzy już przebierają z nogi na nogę i czekają, aż będą mogli oficjalnie i legalnie wyjść z miejsca pracy, ale są też tacy, którzy w drodze na urlop, tak jak na przykład Marta, napisała do nas tak: w drodze do Hiszpanii słuchamy najlepszego radia, aktualnie Francja, piękna pogoda, pozdrawiamy Artur, Marta, Julka i Kacper. No my też pozdrawiamy i życzymy udanego urlopu i będziemy grać tak, żeby wam się przyjemnie jechało.
2: SK2.
3: Autopromocja.
2: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
3: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
2: Wygraj z SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
3: Wrocław, Kraków, Warszawa.
2: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
3: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
2: SK2. 100% polskiej muzyki.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
5: Marilyn Monroe jest we Wrocławiu. Już otwarta wyjątkowa wystawa w Krupa Art Foundation. Legendarne fotografie Miltona Greena spotykają się ze sztuką współczesną, tworząc nową opowieść o najsłynniejszej ikonie XX wieku. Tylko przez 3 miesiące. Nie czekaj, odwiedź Krupa Art Foundation przy Rynku Głównym we Wrocławiu.
6: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie 2. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie 2.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
9: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej.
10: Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij

0: Już za chwilę godzina 16, to oznacza najnowsze informacje z kraju i ze świata, kolejne najlepsze polskie hity, ale także serię Jarząbek Prawdę Ci Powie. O czym Wam powie, tego na razie zdradzać nie będę, po prostu słuchajcie Radia SK2.
1: Reklama.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
7: Zapraszamy do salonu Impwar w Rzeszotarach, ulica Legnicka 1 oraz na bydimpwar.pl.
6: BYD. Build your dreams.
8: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej, tylko 11,99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.
15: W Jeleniej Górze późnym popołudniem możecie spodziewać się lekkiego ochłodzenia. Temperatura sięgnie około 20 kresek. Możliwy jest przelotny deszcz, więc parasol może się przydać. Jutro będzie prawie bezchmurnie, a temperatura wzrośnie do 24 stopni. Na środę zapowiada się pełne zachmurzenie i maksymalnie 20 kresek. Na drogach w Jeleniej Górze, szczególnie na ulicy Grunwaldzkiej w kierunku Jeżowa Sudeckiego, ruch jest spowolniony, zwłaszcza przed skrzyżowaniem z Aleją Jana Pawła.
16: Jest 16 News SK2, Anna Łobocka. Dramat w rodzinnym domu dziecka w Szczytnie. Prowadzący placówkę 56-latek miał znęcać się psychicznie nad podopiecznymi i doprowadzać do tzw. innych czynności seksualnych. Mężczyzna usłyszał zarzuty i najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie, mówi prokurator rejonowy w Szczytnie Artur Bekulart.
17: W toku prowadzonego śledztwa mężczyźnie przedstawiono 2 zarzuty na szkodę 2 osób. Zarzuty te dotyczą psychicznego znęcania się oraz doprowadzenia do tzw. innych czynności seksualnych. Czyny te zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.
16: Postępowanie ma ustalić także, czy pokrzywdzonych osób było więcej. Ponad 8 zł za litr diesla, grubo ponad 7 za benzynę. Eksperci ostrzegają kierowców, tak na stacjach paliw będzie w najbliższych dniach. Specjaliści szczególnie zwracają jednak uwagę na ceny diesla.
18: Cena nawet powyżej 8 zł za litr w tym tygodniu nie powinna być zaskoczeniem.
16: Mówił Rafał Zywert z biura Reflex. Część kierowców czeka na obniżki, inni pogodzeni z cenami.
19: One zawsze są zbyt wysokie, tak jak rachunki za prąd, gaz.
20: Bardzo przeraża i mam nadzieję, że to ulegnie zmianie.
16: Ceny idą w górę przez coraz silniejszy konflikt na Bliskim Wschodzie i sytuację na światowych rynkach. Hiszpańscy piłkarze, mistrzowie świata wylądowali w kraju. W Madrycie szykowana jest wielka powitalna feta. Jej przedsmak piłkarze poczuli już na lotnisku. O tym Jakub Krzyżak.
21: Dokładnie tak. Gdy samolot wylądował, niemal natychmiast z kokpitu wyłoniła się hiszpańska flaga. Maszyna kołowała po pasie w honorowej asyście lotniskowej Straży Pożarnej. O 17.30 piłkarze spotkają się z królem Filipem VI, później z premierem Pedro Sanchezem. Około 18.00 rozpocznie się wielka feta na ulicach Madrytu, którymi przejedzie specjalny autobus z piłkarzami. Kulminacyjnym momentem będzie show na Plaza Decibeles, gdzie autobus z piłkarzami ma dotrzeć około 21.00.
16: Teraz to wszystkie newsy. Na kolejne zapraszam o 16.30.
0: 2 minuty po godzinie 16, a my gramy dalej. Najlepsze polskie hity, a do tego dorzucam jeszcze Jarząbek, Prawdę Ci Powie. To już za chwilę, a teraz Kamil Bednarek i Cisza. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
22: SK2.

0: Maryla Rodowicz, Krzysztof Zalewski i Remedium, a już teraz Jarząbek prawdę wam powie o plastiku.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Wsiadacie w upalny dzień do auta, a tam na desce rozdzielczej albo w uchwycie czeka ona. Butelka wody, z której rano wzięliście tylko jednego małego łyka. Brzmi znajomo? No to mam dla was złą wiadomość. Pod żadnym pozorem jej nie pijcie. Naukowcy wzięli pod lupę zostawianie plastiku w rozgrzanym samochodzie i wnioski są bezwzględne. Kiedy wnętrze auta zamienia się w piekarnik i dobija do 60 stopni, struktura plastiku zaczyna puszczać. Do wody uwalniają się wtedy chemiczne paskudstwa z formaldehydem na czele. Ale to tylko połowa problemu. Prawdziwa bomba biologiczna tyka z innego powodu. Wystarczy jeden poranny łyk, żeby do środka dostały się bakterie z naszych ust. W tym cieple ich liczba podwaja się co 20 minut. Po kilku godzinach w aucie taka woda ma w sobie więcej życia niż niejedno małe zoo. Co z tym zrobić? No, prosta sprawa. Kupujcie mniejsze butelki naraz, zapas woście w chłodniejszym bagażniku albo po prostu przesiądźcie się na bidony ze stali lub szkła. No chyba, że bardzo tęsknicie za urlopem chorobowym. Wtedy ta kilkugodzinna plastikowa zupa z bąbelkami sprawdzi się idealnie.

0: No i symetryczno-liryczno, tak wam gramy 29,5 minuty po godzinie 16. A już teraz przyszedł czas na skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata. Przedstawi wam je Anna Łobocka.
1: Narodowy Fundusz Zdrowia zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez doktora Emila Jędrzejowskiego. Chodzi o lekarza, który mówił o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym. Były ordynator chirurgii miał rozliczać tańsze zabiegi jako droższe, przez co NFZ zapłacił oddziałowi ponad 1 000 000 zł za dużo. Jędrzejowski miał kontrakt, który gwarantował mu z tego 10% prowizji. Stół zostanie wydany Polsce. Sąd w Londynie zdecydował o losach brytyjsko-polskiego youtubera Stuarta KB. Polska domagała się ekstradycji mężczyzny w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego przestępstw seksualnych wobec nieletnich. Platforma AliExpress ukarana grzywną 550 milionów euro. To za sprzedaż podróbek i niebezpiecznych produktów. To najwyższa kara nałożona dotychczas na platformę handlową w ramach tzw. unijnego aktu o usługach cyfrowych.

0: Kocham, tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, 20 minut. Dokładnie tyle dzieli nas od tego momentu, kiedy większość z was, ja wiem, że nie wszyscy kończą pracę o 17, ale większość z was już za chwilę opuści miejsca pracy i będzie mogła rozpocząć wolne poniedziałkowe popołudnie. Czy to nie brzmi idealnie, szczególnie jeśli za wami taki średni dzień w pracy, gdzie nie macie już na nic ochoty i jedyne o czym marzycie to wrócić do domu, napić się dobrej herbaty bądź lemoniady, ewentualnie kawy i po prostu zanurzyć się pod kocykiem. Szczególnie, że pogoda jest taka bardzo kocykowa. No to co powiecie, jak ja dorzucę do tego jeszcze najlepsze polskie hity? Zarówno teraz w oczekiwaniu na ten czas wolny, popołudniowy czas wolny, ale także później, kiedy już będziecie odpoczywać na kanapie. Proszę bardzo, już za chwilę do was wracam, a razem ze mną m.in. Cortez i Hej Wy, ale także Bledka i Dwa Dni.
1: SK2. Reklama.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Rodzinna przygoda czeka w Fun Park Polanica. Dmuchańce, zjeżdżalnia, brodzik z łódeczkami, eurobungee, kule wodne oraz plac zabaw i wieża wspinaczkowa. A po zabawie pyszne gofry i przekąski. Zapraszamy. funpark-polanica.pl. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 4,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Znowu miałam rację.
8: W czym?
7: We wszystkim.
8: Akurat.
7: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
8: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
7: A nie są?
9: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
12: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
13: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie. Najlepsze, najlepsze, najlepsze. Polskie hity.
10: Polskie hity.
1: SK2. SK2.
15: SK2. Pamiętam, jak mówili na mnie.

0: Sanach i Szampan. Tak fajnie i przyjemnie kończymy godzinę 16 po 17. Kolejne najlepsze polskie hity, a za sterami Antonina Van Dessel, z którą was tutaj zostawiam. Kinga Baryga dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia jutro o 13.
1: Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce.

0: Mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
2: Marilyn Monroe jest we Wrocławiu. Już otwarta wyjątkowa wystawa w Krupa Art Foundation. Legendarne fotografie Miltona Greena spotykają się ze sztuką współczesną, tworząc nową opowieść o najsłynniejszej ikonie XX wieku. Tylko przez 3 miesiące. Nie czekaj, odwiedź Krupa Art Foundation przy Rynku Głównym we Wrocławiu.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram, a z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram, a polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: I po reklamie.
12: Wieczorem w Jeleniej Górze zrobi się chłodniej. Termometry pokażą 19 kresek. Będzie mokro, bo możliwe są drobne, przelotne opady. Jutro natomiast słońce zdominuje niebo, a temperatura wzrośnie do 24 stopni. Na drogach Jeleniej Góry popołudniowy szczyt daje się we znaki, zwłaszcza na ulicy Lubańskiej w kierunku Sobieszowa i dalej na Piechowice. Ruch jest tam wolniejszy, więc warto uzbroić się w cierpliwość. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
13: Jest 17 News SK2, Anna Łobocka. Zalane drogi i posesje w Szczecinie. Strażacy interweniują w związku z intensywnymi opadami deszczu, które przechodzą przez Pomorze Zachodnie. Większość zgłoszeń dotyczyło Szczecina. A więcej na ten temat Michał Zaręba.
14: W związku z zalaniem wyłączona z ruchu jest ulica Derdowskiego, przez co tworzą się ogromne korki. Woda stoi także w rejonie Dworca Głównego, jednak tam ruch odbywa się normalnie, ale powoli. Z kolei w centrum miasta, w rejonie Alei Wojska Polskiego, wiatr przewrócił drzewo na jezdnię, uszkadzając 2 samochody.
13: A w następnych godzinach popada i zagrzmi na Pomorzu, w Kujawsko-Pomorskim i na Żuławach. Zwrot w aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie. Prezes NFZ-u złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego ordynatora chirurgii doktora Emila Jędrzejewskiego. Sprawą zajął się nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, co ustaliłeś.
15: Zawiadomienie wpłynęło do prokuratury okręgowej w Warszawie, ale jak się dowiedziałem, ze względu na to, że dotyczy zupełnie innego wątku, zostało przekazane do śledczych z warszawskiej Pragi. Ustaliłem, że dokumenty zostały wysłane w piątek, dziś trafiły do śledczych i są analizowane. Nie wszczęto jeszcze oficjalnie śledztwa. Jak informuje Gazeta Wyborcza, zawiadomienie szefa NFZ dotyczy zeszłorocznej kontroli. Wynika z niej, że w 2024 roku, kiedy szefem chirurgii Szpitala Południowego był dr Emil Jędrzejewski, na oddziale błędnie rozliczano procedury. Wpisywano wykonanie droższego, a w rzeczywistości wykonywano tańszy zabieg. Kontrola wykazała, że NFZ zapłacił oddziałowi Jędrzejewskiego o ponad 1 000 000 złotych za dużo.
13: Od dziś zmiany w programie Czyste Powietrze. Chodzi m.in. o wydłużenie czasu na rozliczenie zaliczki ze 120 do 180 dni i zwiększenie wsparcia na termomodernizację, mówi Robert Gajda z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
16: O 10% podnosimy kwoty choćby na stolarkę okienną, drzwiową, jak również na usługi ocieplenia budynków.
13: O dofinansowanie będą mogły ubiegać się również osoby, które są właścicielami nieruchomości od co najmniej roku.
16: Trzeba być przynajmniej właścicielem w 50% danej nieruchomości. Wtedy będzie można skorzystać z tego okresu skróconego 1 roku.
13: A pod koniec roku ma być też bon na audyt energetyczny o wartości do 1500 zł.
6: kilka chwil po godzinie 17, a ja cię, Aniu, zapytam, może takie niekobiece pytanie, tak, ale wszyscy tutaj o tym gadają. Oglądałaś mecz?
13: Nie, nie oglądałam.
6: No i bardzo dobrze. Jesteś w moim teamie. Ja oglądałam, ale fanką piłki nożnej nie jestem, więc nie rozumiem, czemu nasi koledzy radiowcy tak się ekscytują.
13: Ja również nie rozumiem.
6: No i bardzo dobrze. Antonina Van Dessel, damski team, witamy po godzinie 17. Zapraszam was na pierwszą godzinę naszego spotkania i zaczniemy muzycznie. Oczywiście bardzo dobrze i w 100% po polsku. SK2, witam.

Pomimo upływu lat, numer brzmi no jak złoto. Demono, moje miasto nocą. Słuchajcie, no mundial za nami. I ja, jak wiecie, ekspertką od spalonych nie jestem i nawet nie bardzo rozumiem, co to są te spalone, ale zdecydowanie bardziej interesuje mnie to, co dzieje się wokół boiska, czyli wszystkie smaczki i ploteczki. A wczorajszy finał Hiszpania-Argentyna no miał wszystko. Wielkie emocje, gwiazdy na trybunach, w tym pięknego Toma Cruza, no i pierwszy w historii mundial show w przerwie meczu, no i gorącą atmosferę nawet po ostatnim gwizdku. Podczas świętowania zrobiło się troszkę nerwowo i nie obyło się bez przepychanek. No i jedno w tym wszystkim jest pewne. O tym finale będzie się mówiło jeszcze bardzo, bardzo długo. No a za chwilę u nas już tylko emocje muzyczne i piosenka, którą pewnie chciałoby zaśpiewać wiele osób, które stoją w korkach. Z tobą na chacie od Darii Zawiałow.

0: czasu.
1: W naszym radiowym wehikule czasu cofamy się do 1980 roku i to właśnie wtedy Izabela Trojanowska wylansowała swój wielki przebój. Tyle samo prawd, ile kłamstw. Muzykę napisał Romuald Lipko z Budki Suflera, a tekst Andrzej Mogilnicki. I ciekawostka, Mogilnicki początkowo totalnie nie był przekonany do współpracy z aktorką, ale po spotkaniu z Trojanowską stworzył piosenkę skrojoną specjalnie dla niej. Piosenkę o silnej i niezależnej kobiecie. Hit błyskawicznie zdobył ogromną popularność, no i do dzisiaj jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych przebojów lat 80. No a co jeszcze działo się w 1980 roku? W Polsce narodziła się Solidarność, a na świecie ruszyła całodobowa stacja informacyjna CNN. No to słuchajcie, przenieśmy się do tamtych lat. Izabela Trojanowska i tyle samo prawd, ile kłamstw już teraz w wehikule czasu w Radiu SK2. Posłuchajmy.

0: Fajnie się tego słucha. To była nowość od Wiktorii Kidy i Księgi Żywiołów. Co mi tam? No i jeżeli ten numer wpadł wam w ucho, no to słuchajcie, wbijajcie na stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20. No i głosujcie na Wiktorię Kidy i Księgę Żywiołów i pomóżcie numerowi Co mi tam znaleźć się na podium w notowaniu Gorącej Polskiej 20, które już w najbliższy piątek po godzinie 18 u Łukasza Zduńczyka. Wasze głosy naprawdę mają siłę, więc możecie wiele zmienić, a numer jest dobry i jest na co głosować. A w SC2 za moment klasyk totalny. Lady Punk, stacja Warszawa.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko w SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
2: Autopromocja.
5: Reklama. Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
6: fresh. To będzie ostatnia reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: I po reklamie.

0: Na kilka chwil przed godziną 18. No, numer wyjątkowo wakacyjny. O cykadach na cykladach. Po godzinie 18 w SC2 oczywiście dalej polecą najlepsze polskie hity, a dodatkowo odwiedzi nas wyjątkowy gość, Piotr Kupicha z zespołu Fil. Także koniecznie słuchajcie nas, bo będzie się działo. A na początek po 18 muzycznie łzy i oczy szeroko zamknięte. Słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: I po reklamie.
7: Jest 18, News SK2, Anna Łobocka. Jarosław Kaczyński apeluje o łyk zimnej wody. W PiSie napięcie rośnie. Nad partią wisi widmo rozłamu, a w czwartek mija termin ultimatum Jarosława Kaczyńskiego. Do tego dnia politycy PiSu mają czas na złożenie oświadczenia i opuszczenie wewnątrz partyjnych stowarzyszeń, przede wszystkim tego założonego przez Mateusza Morawieckiego. Jutro w całym kraju zawieją syreny. Ćwiczenia mają przetestować procedury i sprawność systemów ostrzegawczych. Testy rozpoczną się o 7 rano i potrwają maksymalnie do 19. Służby apelują o zachowanie spokoju i niereagowanie na syreny. Będą poważne utrudnienia w ruchu na drodze z Zakopanego w kierunku Morskiego Oka. Od jutra do piątku całkowicie zamknięta zostanie dla ruchu droga Oswalda Balzera na odcinku Zazadnia - Wierch Porońca. Droga będzie zamykana codziennie od godziny 7 rano do 18.
0: Ania, zdradzić ci sekret?
8: Tak.
0: Wiesz, że będę miała gościa po 18?
8: No to powiedz kto.
0: Piotr Kupicha z zespołu Fil i nowy kawałek. Premiera w Radiu SK2.
8: Czekamy.
0: Antonina Van Dessel, witam Was po godzinie 18. Rozpoczynamy kolejną godzinę spotkania. No i sami słyszeliście, warto zostać z nami, bo oprócz hitów goście, także tutaj będzie się działo. Nie ma nudy w SK2.
9: Najlepsze polskie hity.
10: Polskie hity.
9: SK2. SK2.
0: Na początek obiecane łzy i oczy szeroko zamknięte. Tak trochę romantycznie i nostalgicznie się zrobi, także posłuchajmy przy tym poniedziałku.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No pięknie i na końcu takie wyciszenie. Oczywiście hymn męskiego grania 2026. Nareszcie w wykonaniu Igor Herbudzalia i Vito Bambino. No i że mamy wakacje, to jest taki moment, kiedy najchętniej rzucilibyśmy wszystko, spakowali walizkę i wyjechali tam, gdzie zamiast miejskiego zgiełku, no co? No słychać śpiew ptaków, szum wody, szum lasu. No jest tak cudownie i spokojnie. No więc jeżeli o tym marzycie, no to właśnie taki wyjazd możecie wygrać z Radiem SK2. Polska jest najfajniejsza. No i dlatego my proponujemy Wam wypoczynek w naszym pięknym kraju. I to w najbardziej luksusowych hotelach w Polsce. I w tym tygodniu czeka na Was pobyt w hotelu dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie. To jest hotel, który jest położony w samym sercu Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich, więc śpiew ptaków i szum drzew zapewniony. Przepiękne widoki, kuchnia oparta na produktach od lokalnych dostawców, no i kultowa strefa spa, której no chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, więc no słuchajcie, no jest o co grać. Co trzeba zrobić? Wejdźcie na stronę sk2.pl do zakładki Wygraj, napiszcie, który zakątek Polski kochacie najbardziej i dlaczego, no i potem zawalczcie o wygraną w naszym antenowym quizie Wiedzę o Polsce. Ja trzymam kciuki, no i naprawdę warto, bo słuchajcie, te luksusy i odpoczynek, ach, co tu gadać.
2: SK2.
1: A muzycznie u nas już teraz Sumptuastic za jeden uśmiech twój. Tak miło przy poniedziałku się zrobi.

0: SK2. Jelenia Góra.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Ach, dobrze się tego słucha, Vixen nie rozumieją, ale ja mam dla was ważniejszy news, bo w naszym studiu już jest Piotr Kupicha z zespołu Phil, z którym porozmawiamy o najnowszym numerze. Cześć Piotrek.
1: Cześć.
0: Powiedz mi, oglądałeś mecz?
1: Wiesz co, prawie, bo tylko na telefoniku, tak przez ramię tutaj menadżera, to właściwie tak to oglądaliśmy, bo jestem teraz trochę w rozjazdach i gdzieś tam siedzieliśmy i tak właśnie na telefonie za dużo nie widać.
0: No ale co do rozjazdów, no właśnie, wakacje, piękna pogoda, no powiedzmy, że piękna pogoda, no jak to w Polsce, ale czy ty jesteś przed urlopem, po urlopie, w trakcie może?
1: Ja jestem przed urlopem i rzeczywiście potrzebuję tego urlopu, ale na razie bardziej potrzebowałem wakacyjnej piosenki, która podtrzymuje mnie na duchu i tutaj właśnie też w tej sprawie jestem.
0: I o tym za chwilę porozmawiamy, no ale jeżeli jesteśmy przy wakacjach, no piękna Polska, morze czy góry?
1: Wiesz co, ja jestem bardziej bliżej gór, więc ja wybieram góry. Beskid Śląski znam jak własną kieszeń, bo Katowice do Wisły to jest tam 88 kilometrów. No i lubię też nasze wyższe Tatry. No Bozia nie dała nam może takich Alp na 4-5 tysięcy, ale i tak jest pięknie.
0: Widoki są przepiękne, tak jest. Do rozmowy wrócimy za chwilę, a teraz posłuchajmy kolejnego numeru. SK2. I już teraz Ola Kendra, Bój się Boga dziewczyno. Posłuchajmy w Radiu SK2.

0: to było Demono, znów jesteś ze mną. A u nas w studiu Piotr Kupicha.
1: Ale sentymentalna podróż, co?
0: Tak, no
1: jak
0: właśnie
1: się można rozmarzyć,
0: tak rozmawialiśmy
1: jak takie
0: poza anteną.
1: Tak, to jest fantastyczne.
0: To taki po prostu podróż w czasie w Radiu SK2, no nie?
1: Tak, zawsze różne myśli, gdzieś tam te zwoje w głowie po prostu tak przeplatają się.
0: Ale Piotrek, my nie o tym, dlatego że wakacyjny numer Ze mną bądź.
1: Tak.
0: No i powiedz mi, jeżeli miałbyś opisać ten singiel słuchaczom Radia SK2 w trzech słowach, to jakie to by były słowa?
1: To jest radość, wakacje, słońce.
0: Radość, wakacje, słońce. A, ale miło się zrobiło, naprawdę
1: tak
0: cudownie. No a powiedz mi, uważasz, że ta piosenka to jest taka bardziej piosenka o miłości, tęsknocie, czy o takiej odwadze walczenia o drugą osobę?
1: Wiesz co, to jest bardziej piosenka, to jest naprawdę piosenka stricte wakacyjna. Myślę, że tekst jest niekoniecznie takim górnolotnym jakimś wyskokiem myśli, bo postawiliśmy na melodię, postawiliśmy na piękne harmonie, na smyki. I jest to opowiadanie o tym, że zbliżamy się po prostu do drugiego człowieka. Hej, opowiedz, co u ciebie. Powiedz, czy wszystko gra.
0: Miał być lekko i przyjemnie.
1: Miał być dokładnie. Ta piosenka jest po prostu lekka i przyjemna wakacyjna.
0: A czy to przypadek, że wypuściliście właśnie w wakacje ten numer?
2: Nie.
0: Przypadek?
2: Nie.
0: Nie sądzę. No dobra, powiedz mi, czego możemy życzyć tobie i zespołowi Feel na najbliższe miesiące?
1: Wiesz co, ja myślę, że Phil jest w takim miejscu po 20 latach grania, że doceniamy każdą chwilę dwa razy bardziej niż docenialiśmy to na początku naszej kariery. Czyli kiedy my goniliśmy i lataliśmy z miejsca na miejsce, ja nawet czasami po prostu myliłem już własne myśli, już nie wiedziałem, co się dzieje, tylko wieczne spanie po tych hotelach. Ja myślę, że muzyka jest tak piękną rzeczą i ta muzyka nam towarzyszy czy naszym rodzicom, jak dojrzewali, bo przecież ta muzyka popularna jest od lat, nie wiem, 50., 60., że jak najwięcej hiciorów, jak najwięcej dobrych emocji i piosenek, które dotykają najgłębszych obszarów naszego serca.
0: No i taki właśnie jest numer Ze mną bądź, więc już teraz na naszej antenie zapowiedz sam, proszę bardzo.
1: Kochani, Ze mną bądź, ja was kocham.
0: No i słuchajcie, nie da się nic dodać, nic ująć, posłuchajmy. Phil, Ze mną bądź już teraz w Radiu SK2.
3: SK2. Reklama. Marilyn Monroe jest we Wrocławiu. Już otwarta wyjątkowa wystawa w Krupa Art Foundation. Legendarne fotografie Miltona Greena spotykają się ze sztuką współczesną, tworząc nową opowieść o najsłynniejszej ikonie XX wieku. Tylko przez 3 miesiące. Nie czekaj, odwiedź Krupa Art Foundation przy Rynku Głównym we Wrocławiu.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.

0: My zbliżamy się do godziny 19, a to był numer od Grzegorza Chyrzego. O Pani, a po 19 w SC2 no co? Dalej najlepsze polskie hity, także koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się dosłownie za momencik.
1: Reklama.

0: Oferta ważna do 1 sierpnia.
1: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: I po reklamie.
7: Na zegarach mamy punktualnie godzinę 19 w poniedziałek 20 lipca i to jest bardzo dobra wiadomość. No bo słuchajcie, godzina 19 to znaczy, że ten poniedziałek już się powoli kończy. Wszyscy dotarli do domu i można już teraz tylko odpoczywać i chillować. A jak wypoczywać i chillować? To co najlepiej? Przy najlepszych polskich hitach, które gwarantuje Wam Radio SK2. Antonina Van Dessel, dzień dobry, dobry wieczór już powoli.

0: Chyba nie muszę mówić, co to za numer. Mój jest ten kawałek podłogi. A dzisiaj mam dla Was ważną informację. Słuchajcie, dzisiaj jest Dzień Księżyca, czyli taki jedyny dzień w roku, kiedy można oficjalnie powiedzieć, że ma się głowę w chmurach i że nikt nie będzie miał pretensji. A księżyc, no księżyc to jest taka gwiazda, która od lat inspiruje poetów, zakochanych, no i twórców horrorów przede wszystkim, no i wilkołaki, no nie? I na szczęście dzisiaj mają wolne, bo do pełni jeszcze troszeczkę brakuje. Za to my nie zwalniamy tempa w Radiu SK2. Zostańcie z nami, bo przed nami muzyka, która poprawia humor lepiej niż niejedna noc pod gwiazdami. I tego zawsze się trzymamy. Już teraz u nas Kwiat Jabłoni od nowa.
1: SK2.
2: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Wehikuł czasu.
1: W naszym radiowym wehikule czasu lądujemy teraz w 1994 roku i to właśnie wtedy zespół Universe i Beata Kozidrak podarowali nam no chyba jeden z najpiękniejszych polskich przebojów o miłości. Tyle chciałem ci dać. I co ciekawe, Beata rzadko nagrywała z innymi artystami, no a ten duet okazał się totalnym strzałem w dziesiątkę i do dzisiaj uznawany jest za jeden z najbardziej udanych w historii polskiej muzyki. Piosenka trafiła nawet na album Universe, Być przy Tobie, no i szybko stała się wizytówką zespołu. A co jeszcze działo się w 1994 roku? No w Polsce po raz pierwszy odbył się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, transmitowany przez telewizję ogólnopolską, a cały świat zachwycał się filmem Król Lew, który wszedł do kin, no i błyskawicznie stał się top one. No, ale do muzyki wróćmy jednak. Rozmaszmy się przez moment i już teraz u nas Universe i Beata Kozidrak. Tyle chciałem ci dać. O miłości bardzo pięknie.

0: To była bardzo energetyczna nowość od Briana. Za mną idź. Ja mam dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy zanim powiedzą dzień dobry, muszą najpierw powiedzieć, gdzie jest moja kawa. Naukowcy sprawdzili, ile filiżanek małej czarnej możemy wypić w ciągu dnia. No i okazuje się, że wcale nie musimy kończyć naszej kawowej przygody na jednej, jak wszyscy mówią. Kilka kaw dziennie może spokojnie zmieścić się w normie. Najczęściej mówi się tak od 3 do 5 filiżanek, że to jest okej. Oczywiście też to zależy od tego, jak mocną kawę pijemy, pamiętajcie, i jak nasz organizm reaguje na kofeinę. Ale ekspres może zostać naszym przyjacielem. Tylko pamiętajcie, jeżeli zaczynacie rano z nim rozmawiać i nadajecie mu imiona, to może jednak warto zrobić malutką przerwę od tej kawy. A za moment muzycznie w SC2 Kaja i Testosteron.
1: SK2. Autopromocja. Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
2: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
2: Wrocław, Kraków, Warszawa.
1: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
2: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
4: Zapraszamy do salonu Impwar w Rzeszotarach, ulica Legnicka 1 oraz na bydimpwar.pl.
3: BYD. Build your dreams.
1: I po reklamie.

Na zegarach za moment godzina 20 i wiecie, co to oznacza? To oznacza jedno. Poniedziałek się kończy, 4 dni i mamy znowu upragniony weekend. A to były elektryczne gitary, no i numer adekwatny. Koniec tego poniedziałku. Po 20 w SC2 polecą dalej najlepsze polskie hity. Konrada Skarbek, Edyta Bartosiewicz, Cleo Sanach. Bardzo, bardzo dużo dobrego. Antonina van Dessel, wysyłam wam poniedziałkowe wieczorne buziaki. Trzymajcie się, no i słyszymy się jutro o 17.00.

0: nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: I po reklamie.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: Reklama.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie. SK2.

0: wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie.

0: Escandva.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto